0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Zaparkowała w bocznej uliczce i wędrowała wzdłuż tej zbrojonej twierdzy, zastanawiając się, jak niby miałaby się tu wedrzeć bez nakazu. Nie zamierzała jednak tak łatwo odpuszczać. Była to Dari winna. Poprawiła swoją wyblakłą bluzę i zapięła do końca zamek, a potem otworzyła kaburę i chwyciła rękojeść Groka. Nie, rozwiązania siłowe to nie jest dobra strategia, zganiła się w myślach. Zanim zarejestrują ją kamery, powinna się stąd jak najszybciej zmywać. Tylko o tym pomyślała, a w dyżurce przy wejściu zaświeciła się punktowa lampka i zobaczyła idącego w jej kierunku strażnika. Był ostrzyżonym na jeża, niestarym, otyłym mężczyzną, który przydawał sobie powagi cienkim wąsikiem, co dawało odwrotny skutek i w innych okolicznościach Lenę by rozbawiło. Do tego nosił pomarańczowy strój, jakby zerwał się z wozu robót drogowych.
2: Zgubiła się pani?
1: Zapytał z wyższością.
2: To teren prywatny. Mogę w czymś pomóc?
1: Zastanawiała się kilka sekund, bo nie zamierzała mu niczego ułatwiać. Wreszcie uznała, że nie ma nic do stracenia, bo kamery i tak nagrały, że się tutaj kręci. Szukam Maksymiliana de Gubernatisa. Błysnęła odznaką. Chcę go zabrać na przesłuchanie. Zdaję sobie sprawę spory, ale to pilna sprawa.
2: Ma pani nakaz?
1: Spytał anemicznie. Pokręciła przecząco głową. Pan de Gubernatis jest świadkiem, którego poszukujemy. Strażnik zawahał się, ale sięgnął po krótkofalówkę i odszedł na bok, po czym zameldował o zaistniałej sytuacji. Lena słyszała niemal każde słowo, które wypowiedział. Nie dowierzała, że tak łatwo udaje jej się pomówić z podejrzanym, więc zachowała pełną czujność. Rozglądała się na boki, ale w okolicy nie kręcił się żaden cywil. To też było zaskakujące.
2: Proszę za mną,
1: oświadczył nagle potulnie strażnik.
2: Uprzedzam jednak, że będę musiał zapisać pani dane z dokumentów i odebrać broń.
1: To niemożliwe, zaoponowała. Jestem na służbie.
2: Facet wzruszył ramionami. Zostawi pani pistolet, nóż i pałkę, jeśli takowe posiada. Zawahał się. Albo może się pani skontaktować z prawnikiem państwa de Gubernatisów jutro. Takie dostałem instrukcje. Przykro mi.
1: Sięgnął do kieszeni, podał jej wizytówkę. Lena odebrała ją, zerknęła na nazwę kancelarii, ale nie było tam nazwiska Gubernatis, więc skrzywiła się podejrzliwie. Prawnik musiał na nią czekać, skoro ochroniarz jest tak przygotowany.
2: Inaczej nie mogę pani wpuścić do środka,
1: podkreślił. Wahała się jeszcze jakiś czas, ale w końcu odpięła pasek z kaburą. Podała mu swój oręż i od razu poczuła się słaba. Starała się jednak tego nie okazać. Widziałeś mnie na monitorze? Chociaż był od niej co najmniej dekadę starszy, zwróciła się do niego na ty, licząc, że tym sposobem go sobie zjedna.
2: Od kwadransa, odparł sucho. Skontaktowałem się z prawnikiem szefów i posłałem im twoje zdjęcie.
1: Tylko potwierdził jej podejrzenia. To był klasyczny trep. Ślepo wykonywał rozkazy. Nie myślał sam, nie podejmował samodzielnie żadnych decyzji. Jak wyszłam na tym foto?
2: Nic nie widać poza twoją czapką.
1: Uśmiechnął się kwaśno.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Kto tak żywo wszystko odczuwa jak ja, a zmienić tego nieszczęsnego usposobienia nie jest w stanie, powinien się z nim kryć przynajmniej. Przeszła już wiele. Gdy miała 8 lat, tyfus zabił jej starszą siostrę Zosię. Później na gruźlicę zmarła matka Bronisława. Mieszkali wtedy w obrzydliwej dzielnicy Warszawy, jak wspominała druga siostra Marii, Helena, przy ulicy Nowolipki, pełnej kurzu, hałasu, warsztatów szewskich, krawieckich oraz czynszowych kamienic. Pod numerem 11 mieściło się drugie męskie gimnazjum rządowe. Władysław Skłodowski, ojciec Marii, był w nim podinspektorem oraz nauczycielem matematyki i fizyki. Dostał duże służbowe mieszkanie. Ale kiedy w 1873 roku zwolniono go za tajne nauczanie polskiej historii, Skłodowscy musieli poszukać innego lokum. Nie zmienili dzielnicy. Ich nowe, czteropokojowe mieszkanie znajdowało się przy zbiegu ulic Karmelickiej i Nowolipek. Bronisława chorowała, odkąd Maria skończyła 4 lata. Jej stan pogarszał się dość szybko. W tamtym czasie suchoty leczyło się kumysem ze sfermentowanego mleka klaczy oraz pobytami w sanatoriach. Kuracje w Polsce, za granicą. Słońce w Nicei to przecież najlepsze lekarstwo na kawerny w płucach. Nawet święta poza domem, długo się to ciągnęło i dużo kosztowało. Żeby załatać dziury w domowym budżecie, Władysław Skłodowski otworzył niewielką pensję i niektóre pokoje wynajmował uczniom gimnazjum. Od tamtej chwili Maria z siostrami musiały spać w jadalni na śliskiej ceratowej kanapie, z której ciągle zsuwało się prześcieradło. Musiały też wstawać o świcie, żeby gimnazjaliści mogli zjeść śniadanie. Przy stole siadało ze 20 osób. Maria zapamiętała matkę jak w czerni. Wiele kobiet nosiło się tak na znak żałoby po upadku powstania styczniowego w 1864 roku. Pochylona nad stołem, trzymając jedną nogę wspartą na stołku z powodu artretyzmu, nocami szyła dla swoich dzieci buty. Pamiętała, że matka jadała z osobnych naczyń, tylko dla siebie przeznaczonymi sztućcami.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Letnie podróże, małe i duże. Odwiedzimy Muzeum Zamek w Łańcucie, sprawdzę, co nas czeka na 15. edycji Festiwalu Literacki Sopot i będą też mikrowyprawy.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku letnie podróże, małe i duże. Odwiedzimy Muzeum Zamek w Łańcucie, sprawdzę, co nas czeka na 15. edycji Festiwalu Literacki Sopot i będą też mikrowyprawy.
3: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
4: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
5: Reklama.
6: Nowe historie, nowe emocje, nowe spojrzenie na operę. Operowe odkrycia. 6. Festiwal Opery Współczesnej zaprasza na dwie prapremiery w Operze Wrocławskiej. 5 września Gen Om. Michała Siłkowskiego. O dążeniu do doskonałości i potrzebie miłości. 26 września i granie z potworami. Mateusza Ryczka. Świat VR spotyka słowiańskie legendy. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu gminy Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.

0: jeden grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na breloks z freszakiem za jeden grosz.
2: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
4: Sanostol.
3: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
4: Sanostol?
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
5: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno,
6: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
8: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
11: Towarzysz w podróży. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Letnie podróże, małe i duże. Odwiedzimy Muzeum Zamek w Łańcucie, sprawdzę, co nas czeka na 15. edycji Festiwalu Literacki Sopot i będą też mikrowyprawy.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Dla wszystkich, którzy są w drodze na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

229 dzień roku, 17 sierpnia i poniedziałek. I przyznam się Państwu uczciwie od razu, że w świetle tego, co widzę w kalendarzu świąt nietypowych, to ja dzisiaj mogę świętować podwójnie. Ponieważ mamy dzień osób pozytywnie zakręconych i do tego jeszcze dzień lumpeksu. To żebyście nie tylko w sklepach z używaną odzieżą spotykali wszystkich pozytywnie nakręconych, zakręconych, tego już teraz życzę. No i na pełen dobrej energii, poranek, RMF Classic serdecznie zapraszam. Do 11 będę z wami Łukasz Wojtusik, a z nami ten tam.

0: Piękne dźwięki Forrest Gump, Alan Silvestri. Tuż przed siódmą o siódmej pierwsze wydanie i faktów i pierwsze z faktami spotkanie na posterunku z nami już Anna Wachowska.
1: Dzień dobry.
0: Co w faktach?
1: Dziś mają zapaść decyzje dotyczące powrotu części rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
2: Mamy również do dyspozycji dwa samoloty wyposażone i przystosowane do transportu chorych, do transportu ofiar wypadku.
1: Autokar, którym wracali z Bośni i Hercegowiny pielgrzymi z Podkarpacia, zjechał z autostrady i przewrócił się. Zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. To temat numer jeden w faktach RMF Classic. Potem mężczyzna podejrzany o postrzelenie kobiety w podpoznańskim Swarzędzu zatrzymany, a na koniec Polacy z 8 medalami na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy.
3: Reklama.
4: Kastorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
9: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Idziemy do Żabki po promocję?
11: Przecież byliśmy wczoraj.
10: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
11: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
12: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
3: Po reklamie.
0: 17 sierpnia, poniedziałek, jest siódma. Słuchacie RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Anna Wachowska ma dla nas fakty.
1: W najbliższych godzinach zapadną pierwsze decyzje dotyczące możliwego transportu do Polski części rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Takie są ustalenia po nocnym spotkaniu w ambasadzie w Budapeszcie. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk potwierdza, że w czasie tych powrotów medycy mogą wykorzystać wojskowy samolot CASA.
2: Mamy również do dyspozycji dwa samoloty wyposażone i przystosowane do transportu chorych, do transportu ofiar wypadku. Ze względu też na niewielką odległość niektórych tych ośrodków, placówek medycznych od granicy i od Polski. Mamy też, postanowiliśmy w stan gotowości karetki.
1: W nocy z soboty na niedzielę autokar na podkarpackich tablicach rejestracyjnych wjechał do rowu na węgierskiej autostradzie M3. 12 osób zginęło, 10 jest w stanie bardzo ciężkim. Pozostałe 37 osób odniosło lekkie obrażenia. Pasażerowie wracali do kraju z pielgrzymki z Bośni i Hercegowiny. W Miszkolcu, czwartym co do wielkości mieście Węgier, hospitalizowani są najciężej ranni w wyniku wczorajszego wypadku. Tam także odbywa się identyfikacja ofiar. W Miszkolcu jest nasz specjalny wysłannik, Paweł Konieczny.
13: Tu w Miszkolcu do późnych godzin wieczornych rodziny poszkodowanych osób oczekiwały na informacje dotyczące stanu zdrowia najbliższych. Choć praca służb tu na miejscu jest oceniana dość dobrze, dużym problemem jest bariera językowa.
14: Najgorsze to, że nie mogą się porozumieć między ludźmi z wypadku, dlatego jesteśmy tutaj, córka. Będziemy tłumaczyć ile tylko możemy, co możemy pomóc, to pomożemy.
13: Mówiła mi Sabina Sabo z Polonii mieszkającej w Miszkolcu. Działający tu samorząd narodowości polskiej zorganizował noclegi dla rodzin osób, które ucierpiały w wypadku. Miejscowy szpital oraz policja są jednak dość oszczędne w przekazywaniu jakichkolwiek informacji. Do placówki wpuszczani są tylko członkowie rodzin w asyście policji i tłumacza. Z Miszkolca Paweł Konieczny.
4: Poznaj fakty. RMF Classic.
1: Późnym wieczorem policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o postrzelenie kobiety w podpoznańskim Swarzędzu. Poszukiwania 51-latka trwały od soboty. Podejrzany został zatrzymany na terenie Swarzędza, przekazała wielkopolska policja. Stan rannej kobiety jest ciężki. 8 medali zdobyli polscy lekkoatleci na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Ostatniego dnia zmagań srebrny krążek w biegu na 1500 metrów dołożyła Klaudia Kazimierska. Dorobek biało-czerwonych w całej imprezie to 6 srebrnych medali i 2 brązowe. W klasyfikacji medalowej triumfowali Włosi z 22 medalami.
0: Tyle na teraz. Fakty wracają o 8, a my zerkamy po raz pierwszy porannie do pogody. W końcu trochę popada dziś przelotny deszcz. Ma się pojawić na zachodzie, południu. W końcu trochę popada dziś

0: Niro, aktor z imponującym dorobkiem, który potrafi poświęcić się dla roli do filmu Wściekły byk. Przypomnę, przytył 30 kilo, a żeby z kolei zagrać słynnego taksówkarza, jeździł wcześniej po Nowym Jorku jako taksówkarz. No poza wszystkim De Niro to jest po prostu znakomity filmowy gangster. Najlepszego dla pana Roberta. Co dzisiaj w RMF Classic w poranku? Podróże małe i duże proponuję. Odwiedzimy Muzeum Zamek w Łańcucie. Sprawdzę, co nas czeka na 15. edycji Festiwalu Literacki Sopot i będą też mikrowyprawy.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Lato dobrze przyprawione.
0: I najpiękniejsza muzyka filmowa na lato i rarytasy takie jak ten z taksówkarza Bernard Herrmann.

0: The Shoop Shoop Song z filmu Syreny. Cher, 11 minut po godzinie 7 słuchacie wakacyjnego śniadania mistrzów, a w nim powiedzenie takie: kto rano wstaje, ten historię sasów do śniadania dostaje.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Dzisiaj będzie o gwiazdach, wróżbach i niewdzięczności. Czasy saskie, a więc panowanie Augusta II Mocnego i jego syna Augusta III w Polsce kojarzą się nam z czasem postępującego upadku. To niekoniecznie zauważali współcześni. Dla nich ważniejsze bywało, że za Augusta III po niezliczonych, wyniszczających wstrząsach wojennych nastał czas kilkudziesięciu lat pokoju. Jędrzej Kitowicz zaczął spisywać swoje obserwacje jako nastolatek. Było to w roku 1743, kiedy, jak czytamy, jakoś ku jesieni pokazała się gwiazda wielka ogromności miesiąca, czyli księżyca, w pełni, z ogonem na kształt miotły, długim i szerokim. Była figury okrągłej, gładkiej, bez promieni dookoła. Jasność miała bystrą, jak w swojej kuli, tak i w ogonie równą. Wschodziła i zachodziła ta gwiazda przez niedziel 6 po zachodzie słońca, równo z miesiącem, czyli tym księżycem, widziana nie tylko na horyzoncie polskim, ale też nad całą Europą, jako o niej zewsząd były uwiadomienia. Za pierwszym swoim zajaśnieniem nabawiła ludzi wielkiej trwogi i rozmaitych prognostyków. Jedni prawili, iż kto się tej gwieździe przypatruje, ten roku nie dożyje. Drudzy, że któryś monarcha europejski umrze. Inni, że będzie wielki głód. Jeszcze inni, że to powietrze nastąpi, czyli zaraza. Inni, że będzie wojna. Ale niespodzianka, jak pisze Kitowicz, tego jednak, co naprawdę nastąpiło, nikt nie zgadł. To jest, było wprawdzie powietrze, zaraza, ale tylko na bydło. A poza tym Polska nie miała szczęśliwszych czasów i podobno więcej takich mieć nie będzie, jak były pod słodkim panowaniem Augusta III. Tak właśnie Jędrzej Kitowicz opisywał owe czasy saskie. Ale już wówczas dostrzegał, że wielu rodaków było odmiennego zdania. Gorzko więc sumował, odnosząc się do późniejszego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Niewdzięczność Polaków wobec Augusta III sprawiedliwie ukarały niebiosa następnym panowaniem.

0: Ewangelizja Prasu Wasz, 21 minut po 7. Zerkamy na drogi. Od nowego roku szkolnego ma być drożej na trasie A2 autostradowej. Kierowcy w związku z tym mogą uciec na inne lokalne drogi.
1: Wakacje za kierownicą.
0: Od 11 września mają wzrosnąć opłaty za przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 między Nowym Tomyślem a Koninem dla kierowców korzystających z tradycyjnych bramek. Jednocześnie tańsze mają być przejazdy dla użytkowników wideotollingu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega jednak, że wyższe stawki mogą skłonić część kierowców do omijania autostrady i do tego, by wybierali drogi lokalne. Mają to potwierdzać wyniki ubiegłorocznego pomiaru ruchu. Taka sytuacja może zwiększyć natężenie ruchu na drogach alternatywnych, pogorszyć również bezpieczeństwo. GDDKiA podkreśla, że nie ma realnego wpływu na decyzje taryfowe koncesjonariusza. O jakiej podwyżce mowa? Kierowcy podróżujący na 150-kilometrowej trasie Nowy Tomyśl-Konin zapłacą od 11 września nie 120, a 123 zł. A jeśli korzystają z wideotollingu, zapłacą mniej za przejazd od 1 do 5 zł na każdej bramce pomiędzy Poznaniem a Koninem.

0: Lekcje chemii, temat główny, Carlos Rafael Rivera. To za nami 7.25, tymczasem za chwilę wieści pogodowe, co nas czeka na początku tygodnia. O tym się wspólnie przekonamy, potem spotkanie z panem Michaelem, a potem wieści ekonomiczne, sprawdzę, co na stacjach paliw od dzisiaj. Ważna zmiana, warto o niej pamiętać i zajrzymy do gazet też.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Gdy na Jacka nie pada, to sucha jesień się zapowiada. Tak ponoć mówią. Tymczasem poniedziałek mamy i będziemy mieli z deszczem. Przelotnie padać może dziś na zachodzie, w centrum, na południu też ma się zrobić deszczowo. Jednocześnie będzie ciepło, do 27 stopni. Sprawdzam, co na termometrze teraz. Teraz od 14 do 18 stopni, a najcieplejszym dniem tygodnia ma być najbliższy czwartek. Gorąca muzycznie teraz opowieść. Na scenę poranka wkracza on. Michael, Beat It. 7:30. Dzień dobry.

0: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
1: Popiraciliśmy sobie, ale bardzo grzecznie w poranku, przy użyciu muzyki z Piratów z Karaibów. 7:36 tymczasem i dobra informacja, od niej zaczynamy. To jest naprawdę poniedziałek, który może ucieszyć kierowców. Rząd przywraca program CPN i czasowo obniża VAT, no masowo prawie, na paliwa. Według zapowiedzi premiera Donalda Tuska ceny miały spaść. Jak spadły? Bardzo proszę, sprawdzamy to przy dystrybutorze. Dziś benzyna kosztuje nie więcej niż 6,41 zł, 95, benzyna 98, nie więcej niż 7,20, a olej napędowy nie więcej niż 7,37 zł. To już fakt, zapowiadałem to w poranku i wygląda na to, że unijne cło zadziałało błyskawicznie. Chińskie platformy zakupowe tracą użytkowników na potęgę. Temu zanotowało spadek o ponad 20%, AliExpress o 15%. To jest pierwszy tak wyraźny sygnał, że za tanie zakupy z Chin Europejczycy zaczynają płacić coraz wyższą cenę. No a teraz firmy kurierskie. Przybywa ich w rekordowym tempie i to jest wiadomość z Rzeczpospolitej dzisiejszej. Tylko w pierwszym półroczu powstało blisko 830 nowych działalności, a ich liczba zbliża się, uwaga, do 11 tysięcy. Ciekawostka, już niemal co piąta firma kurierska działająca w Unii Europejskiej jest zarejestrowana gdzie? Oczywiście, że w naszym kraju. Rozwój napędza handel internetowy, chociaż branża coraz mocniej odczuwa rosnące koszty i skutki nowych regulacji. Więcej o tym pewnie jeszcze będziemy w pasażu ekonomicznym mówić. Na koniec zerkamy do kantoru. Euro po 4,31 zł, dolar po 3,73 zł, tu spadek. Funt brytyjski po 5,04 zł, tu lekki wzrost. Korekta także, jeżeli chodzi o franka szwajcarskiego, ten za 4,58 zł.
0: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.

0: No, bardzo lubię serial ten, Daredevil, Odrodzenie. 7:49, muzyka by the Newton Brothers. A u nas teraz brzmienia nietypowe.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: W naszej porankowej zabawie brzmienia lata, tym razem zadanie dość niestandardowe. Piękne dźwięki, prawda? To teraz zróbmy tak. Cisza. Gdzie latem znajdujecie ciszę? Nad jeziorem, o świcie, w lesie, kiedy milkną ptaki, a może po prostu przy pustej dróżce w czasie wakacyjnego poranka. Czym dla was jest cisza w czasie wakacji, lata i dlaczego jest tak ważna? Podzielcie się swoimi historiami z ciszą w roli głównej, w brzmieniach lata, bo czasami mam takie wrażenie, lato właśnie brzmi ciszą. Ja tak mam na wsi wieczorami. Zdarza się to czasami. Lukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl. Szukam opowieści o ciszy w tym tygodniu z ciszą w roli głównej. Na wasze maile czekam, a najfajniejsze historie przytaczam na antenie i nagradzam bidonem z logo RMF Classic.
1: Brzmienie lata.

0: Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato to jest muzyka, która ma taką moc, że można zabierać w bardzo różne krainy i przestrzenie. Avatar, James Horner. 2 minut tymczasem brakuje do 8. Najważniejsze wieści z kraju i ze świata zbiera dla nas dzisiaj Anna Wachowska w Faktach. Co w Faktach o 8?
1: Mamy nowe informacje w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W szpitalach jest 45 osób. Dziś będzie decyzja, którzy ranni w pierwszej kolejności będą przetransportowani do kraju. W Faktach relacja naszego wysłannika, który jest przed jednym z 4 placówek, do których trafili polscy pielgrzymi. Będą też informacje ważne dla kierowców.
2: To jest jakaś tam ulga w budżecie.
1: Na stację wrócił program CPN.
3: Reklama.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Po reklamie.
7: Zbliża się 8, słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Fakty o tej porze ma dla nas Anna Wachowska.
8: Zidentyfikowana została 7 z 12 śmiertelnych ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, dowiedział się reporter RMF FM. Ofiary to mieszkańcy Podkarpacia. W szpitalu w węgierskim Egerze z kolei rozpoczęła się wizyta zespołu pomocy humanitarno-medycznej z przedstawicielami polskiego rządu. Jest to jedna z czterech lecznic, w których przebywają ranni Polacy. Właśnie ten zespół ma dziś zdecydować, którzy poszkodowani w pierwszej kolejności będą przetransportowani do kraju.
9: Razem z lekarzami węgierskimi będziemy konsultować każdy przypadek i nasi medycy będą oceniać pod kątem ewentualnych możliwości przetransportowania do kraju. Uzgadniamy też kwestie logistyczne, w przypadku których taki transport będzie możliwy.
8: Mówiła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. W nocy z soboty na niedzielę, przypominamy, autokar z pielgrzymami wracającymi z Bośni i Hercegowiny miał wypadek na Węgrzech. Zginęło 12 osób, w szpitalach przebywa 45. 10 osób jest w stanie bardzo ciężkim. Pozostali mają lekkie obrażenia. Stan dwóch rannych był na tyle dobry, że jeszcze wczoraj opuścili szpital. Przed szpitalem w Miszkolcu jest nasz specjalny wysłannik Paweł Konieczny. Pawle, co obecnie dzieje się w tym miejscu?
10: Dziś przy szpitalu zdecydowanie większy ruch. Węgierskie służby nie informują jednak o stanie osób poszkodowanych, jedynie podkreślają, że polscy pacjenci są pod najlepszą opieką. Węgierskie media natomiast ujawniają szczegóły wczorajszej nocnej akcji ratunkowej. Według tej relacji strażacy najpierw weszli do pojazdu przez okna autobusu i do godziny trzeciej wydobyli 35 osób, ale kilku pasażerów zostało uwięzionych pod 24-tonowym pojazdem. By wydobyć kolejnych, potrzebne było użycie dźwigów. Poszkodowani zostali zabrani do czterech placówek w Egerze, Debreczynie, Nieryczynie, Chazie i Miszkolcu i to właśnie w tym ostatnim mieście znajdują się osoby w najcięższym stanie. Sprzed szpitala w Miszkolcu Paweł Konieczny.
11: RMF Classic. Poznaj fakty.
8: Wrócił rządowy program CPN. Dzisiaj litr benzyny 95 kosztuje najwyżej 6,41, 98 7,20, a oleju napędowego 7 zł i 37 groszy. Rząd będzie regulował ceny do końca wakacji. Co sądzą sami kierowcy?
12: Za krótko, 2 tygodnie tylko.
13: My, rolnicy, to potrzebowaliśmy tego wsparcia 2-3 tygodnie wcześniej. Sianokosy, żniwa, wszystkie prace żniwne.
14: Długo wyczekiwane na pewno, tak mogę powiedzieć.
15: Ten CPN daje jakąś ulgę?
14: Tak, oczywiście, tak, jak najbardziej. To jest jakaś tam ulga w budżecie i cieszymy się na każdy grosz, który obniżka jest na stacjach.
15: No dobrze by było, żeby na stałe pewnie zostało.
14: Oczywiście.
8: Z kierowcami rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. W kolejnych faktach farma wiatrowa Baltica 2. 40 km na północ od Łeby powstaje największa z polskich morskich farm wiatrowych, na której wiosną przyszłego roku staną gigantyczne wiatraki.
16: Te turbiny są wyższe niż Pałac Kultury i Nauki, więc proszę wyobrazić sobie tą skalę. Będzie ich 107, jednocześnie na obszarze, który jest porównywalny do miasta Gdyni.
8: I o tym w faktach za godzinę.
7: No, wieje po panu i po pani też. Tak śpiewał pewien pan. Lech Janerka się nazywa. To teraz zerkamy do pogody i sprawdzamy, czy tutaj będzie wiało w Polsce dziś. A na no, 9 fakty kolejne. 14 stopni w Suwałkach, 15 w Olsztynie, 17 w Warszawie, 18 we Wrocławiu. Może padać, a gdy będzie padało, to może również wiać mocniej. Trochę deszczu teraz się szykuje jeszcze w Świętokrzyskiem. Padać może na Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce. Na Opolszczyźnie poranek miejscami deszczowy. Maksymalnie dziś na termometrze 27 stopni, czyli będzie dość ciepło. 3 minuty po 8, właśnie sobie uświadomiłem, że to już za 2 tygodnie początek roku szkolnego. No, dobrze, przepraszam was, młodzi słuchacze, słuchaczki, obiecuję nie poruszać tematów przez niektóre grupy wiekowe uznawanych za drażliwe. No to może w ramach zadośćuczynienia zaproponuję wszystkim państwu wycieczkę za miasto, czyli mikrowyprawę o tym, że takich kilka chwil poza codziennością to jest prawdziwy skarb, opowiemy. Będziemy jeszcze dzisiaj między innymi w Sopocie i w Łańcucie. Będziemy jeszcze dzisiaj między innymi w Sopocie i w Łańcucie.

0: wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
1: Ósma 11, przeglądamy, co w gazetach znajdziecie porannie. Na przykład Wyborcza walczy między innymi z pewnym stereotypem i mitem, że migranci zabierają nam, Polakom, pracę. Polski rynek pracy potrzebuje cudzoziemców, czytam w gazecie. W tym samym czasie, w którym z rynku pracy ubyło 215 tysięcy Polaków, liczba pracujących migrantów zwiększyła się o 145 tysięcy i to są szacunki Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla lat 2022-2025 i one pokazują póki co, i to się chyba szybko nie zmieni, jeśli w ogóle, że pracownicy z zagranicy nie zapełniają nawet wszystkich luk na rynku. O tym więcej w Wyborczej przeczytacie. My zaglądamy teraz do Rzeczpospolitej. Jeśli znasz dobrze język obcy, a najlepiej znasz ich kilka, to nadal masz sporą przewagę na rynku pracy i zarobisz więcej. I o tym właśnie Rzeczpospolita dzisiaj pisze, która przyjrzała się ogłoszeniom na jednej z platform z ofertami pracy. Okazuje się, że wymóg znajomości języka obcego pojawia się w nawet co trzeciej lub co czwartej ofercie. W lipcu to było 25% ogłoszeń, w czerwcu 29%. Jak pisze gazeta, na stanowiska, gdzie wymagany jest język obcy, najczęściej po prostu z tego języka na tych stanowiskach korzystamy. Przy rozmowach z klientami, w komunikacji wewnętrznej firmy, czy też w budowaniu międzynarodowych zespołów ten język się przydaje. Czyli używamy w pracy języka obcego za przewodnika. A przy okazji zarabiamy więcej. Gazeta podaje, że osoby znające język obcy średnio zarabiają około 2000 zł więcej miesięcznie, a przy poziomie C1 czy C2 znajomości języka ta różnica może być nawet wyższa. Więcej w Rzeczpospolitej. I na koniec Dziennik Literacki, choć od premiery książki Pauliny Małochleb, Mięśnie mam od miłości, minęło już kilka miesięcy. Publikacja cały czas wywołuje żywe dyskusje o fenomenie tej książki i znaczeniu dla współczesnej refleksji nad macierzyństwem, bo o tym ta książka między innymi jest. Anna Chromik pisze w swojej recenzji na łamach Dziennika Literackiego i recenzentka zwraca uwagę na trzy wątki. Po pierwsze, Małochleb diagnozuje pokoleniowo i klasową pułapkę, w którą wpada wielu współczesnych rodziców. Po drugie, proponuje nowe spojrzenie na twórczość, podważające mit samotnego geniusza i ideę własnego pokoju jako warunku do tworzenia. No i po trzecie, pokazuje doświadczenie opieki jako siłę wspólnototwórczą. Bardzo to jest dobra książka, moim zdaniem, po prostu. Paulina Małochleb, Mięśnie mam od miłości, a do Dziennika Literackiego po recenzję tej książki warto zerknąć.
0: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.

0: z drugiego sezonu The Last of Us. Przepiękna kompozycja Gustavo Santaolalla i na gitarze solowej Tom Morello, bardzo znany muzyk i świetny gitarzysta. 8:21 tymczasem, kilkudniowy wypad za miasto to również wakacje? No pewnie, że tak. Wcale nie trzeba przecież wielkich wypraw. Nie trzeba długiego urlopu, żeby wypocząć. Przekonują o tym specjaliści od turystyki, city breaki albo jednorazowe wycieczki za miasto. To jest świetne uzupełnienie tego czasu, gdy nie możemy pozwolić sobie z różnych powodów na dłuższe wakacje.
1: Pozostaje wybrać, w jakim kierunku pójdziemy, co będzie naszym jakby takim punktem wyjścia, bo mogą to być szlaki rowerowe, mogą to być kajaki. Możemy wędrować na przykład szlakiem sławnych osób. No i znajdując sobie ten temat przewodni, potem odpowiednio dopasowujemy właśnie cel wędrówki, no i to, co będziemy tam robić. Można weekendowo, można popołudniami. Myślę, że najważniejsza jest chęć, najważniejsze jest dobre podejście do sprawy. No i właściwie w parę godzin można się wybrać na taką wyprawę, która zostanie z nami na dłużej.
2: Z punktu widzenia takiego speca od turystyki, to takie weekendowe albo nawet popołudniowe wypady, to zastąpi nam normalny wypoczynek?
1: Myślę, że to może być doskonałe uzupełnienie tego normalnego wypoczynku. Takie właśnie krótkie mikrowyprawy, to jest też okazja, żeby zaliczyć te miejsca, które zawsze odkładamy na później.
0: Opowiadał nam Piotr Baśniński z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej, a rozmawiał z nim nasz reporter Przemek Wałczyński. To może jakaś mikrowyprawa jeszcze w tym tygodniu? Czwartek ma być bardzo ciepły.
3: Wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. O świecie ze smakiem.
0: No jak nie to piątek, a jak nie to weekend.

0: Piotra Marczewskiego, muzyka do kariery Nikodema Dyzmy. I 8:27, za chwilę spotkanie z nieprawdopodobnym głosem, fantastycznym, a później wizyta na zamku w Łańcucie. I jeszcze pan Vivaldi nam się przed 9:00 wprosi do wakacyjnego śniadania mistrzów. Wcześniej zajrzymy do pogody.
1: Reklama.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko 1,55 zł przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
13: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Po gorącym weekendzie trochę chłodniej dziś się zrobiło i miejscami będzie też jak deszczowo padać ma z przerwami nawet do środy. Miejscami opady, uwaga, mogą być intensywne. Teraz od 14 do 18 stopni, dziś maksymalnie tych stopni 27, jutro będzie chłodniej do 23 stopni, a gdzie padać może między innymi na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie, a także w rejonie Trójmiasta. Obiecany piękny, niepowtarzalny głos, tak będzie teraz, Joe Cocker i wspaniały utwór z gorącego filmu. 9,5 tygodnia. You can leave your hat on. To taka propozycja poradnie.

0: Terminator 2, dzień sądu, 8:38, a ja obiecałem wycieczkę. Będzie wycieczka poranna na Podkarpacie, tam także latem czeka na nas między innymi Muzeum Zamek w Łańcucie, uznawane za największe muzeum tego typu w regionie. I to jest wyjątkowe miejsce, które pozwala poznać fascynującą historię dawnej rezydencji magnackiej, a także podziwiać bogate zbiory sztuki i zabytkowych wnętrz. Po zwiedzaniu można również odpocząć w otoczeniu pięknych ogrodów, egzotycznych roślin, które tworzą niepowtarzalny klimat tego kompleksu.
1: Zachęcamy do takich dłuższych pobytów, nie tylko takich krótkich na podstawową trasę. Mamy 13 różnych ekspozycji, które można zwiedzać. To nie tylko sam zamek, gdzie jest parter, pierwsze piętro, drugie piętro, łaźnie rzymskie, ale to również oranżeria, ujeżdżalnia, stajnie, wozownie, dział sztuki cerkiewnej.
0: Mówi Piotr Szopa, dyrektor Muzeum Zamek w Łańcucie. W zamku znajdują się prawdziwe perełki.
1: No warto zwracać uwagę na takie smaczki, które Państwu oferujemy. Na przykład w korytarzu białym po raz pierwszy jest prezentowana na wystawie stałej fragment zastawy z dynastii Kangxi, czasu Kangxi. To jest wedle przekazu i legendy dar cesarza Chin dla króla Jana III Sobieskiego.
0: No niebagatelne te perełki, prawda? A warto też zatrzymać się, jak już będziecie na zamku w Łańcucie, w oranżerii.
1: Choćby po to, żeby poznać historię zamku, a przede wszystkim ludzi tutaj mieszkających, tego jak tutaj się żyło. Warto zobaczyć tą historię od kuchni, dosłownie od kuchni, bo tutaj mamy też ekspozycję poświęconą kuchni i tutaj można dotykać różnych przedmiotów, bawić się nimi. Jak mówię o zabawie, to również jest sala poświęcona właśnie dzieciństwu i zabawą, i grą, które można zagrać.
0: Mówiłem dzisiaj w poranku o mikrowyprawach, to może w ramach takiej mikrowyprawy zamek, Muzeum Zamek w Łańcucie. Z Piotrem Szopą, dyrektorem tego miejsca, rozmawiał nasz reporter Łukasz Zakrzewski.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Świat na widelcu.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Po reklamie.

0: Rolling in the Deep i Adele na 9 minut przed 9.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: To jest zaskoczenie, bo w brzmieniach lata naszej zabawy wakacyjnej w tym tygodniu szukam miejsca, w którym jest jak? W którym brzmi cisza. W którym jest cicho. Są takie przecież momenty, że to właśnie cisza mówi nam najwięcej. W świecie wypełnionym dźwiękami, powiadomieniami, nieustającym pośpiechem. Mam wrażenie, że cisza staje się coraz większym luksusem. Sam też jej bardzo często, coraz częściej tak naprawdę szukam. Gdzie wy w czasie wakacji, latem, znajdujecie ciszę i spokój? Czekam na wasze maile w tej sprawie i wasze historie z ciszą w roli głównej, z ciszą jako motywem przewodnim waszych opowieści. lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Najfajniejsze historie nagradzam bidonem z logo RMF Classic, no i oczywiście cytuję na antenie.
1: Brzmienie lata.

0: Spotkanie z klasyką, 16. sonata fortepianowa C-dur od pana Mozarta, to za nami, przed nami kolejna porcja faktów. Co w faktach? O 9:00 to Anna Wachowska wie.
1: Trwają przygotowania do transportu rannych z Węgier. Chodzi o poszkodowanych w wyniku wypadku polskiego autokaru. Zginęło 12 osób. W szpitalach, przypominamy, jest 45 poszkodowanych.
2: W stan gotowości postawione jest lotnicze pogotowie ratunkowe. Jeżeli będzie taka możliwość, żeby tych ciężko chorych również przewieźć do Polski.
1: Potem w faktach kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie w relacji naszego wysłannika i raport z farmy wiatrowej na Bałtyku.
3: Reklama.
4: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit.
12: Idziemy do Żabki po promocję?
13: Przecież byliśmy wczoraj.
12: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
13: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
12: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
15: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
16: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
0: Minęła 9:00, RMF Classic, RMF Classic Warszawa i fakty od Anny Wachowskiej.
1: Zidentyfikowana została 7 z 12 śmiertelnych ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Ofiary, przypominamy, to mieszkańcy Podkarpacia. W tamtejszej gminie Lubenia jest nasz reporter Dominik Smaga.
18: Właśnie z gminy Lubenia ma pochodzić najwięcej spośród 12 ofiar tego tragicznego wypadku. Do wczorajszego wieczora zidentyfikowanych zostało 6 osób. Ich bliscy byli informowani przez specjalny 3-osobowy zespół z psychologiem. W ten sam sposób ma być poinformowana rodzina 7 ofiary, której tożsamość udało się ustalić dzisiaj. To usłyszałem przed chwilą od rzecznika podkarpackiej wojewody, który zapewnia, że podkarpackie szpitale są gotowe na przyjęcie tych rannych, których stan zdrowia pozwoli na transport do Polski, a takie transporty mogą się zacząć jeszcze dziś.
1: 4 węgierskich szpitalach jest 45 poszkodowanych osób. Dziś zapadnie decyzja, którzy pacjenci zostaną w pierwszej kolejności przetransportowani do kraju, poinformowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Przygotowano dla nich miejsca w szpitalach nie tylko na Podkarpaciu, jak słyszeliśmy, ale też w Warszawie.
2: Stan gotowości postawiony jest lotnicze pogotowie ratunkowe. Jeżeli będzie taka możliwość, żeby tych ciężko chorych również przewieźć do Polski lotniczym pogotowiem ratunkowym, takie decyzje na miejscu zespół medyczny będzie podejmował. My będziemy otrzymywać informacje, gdzie pacjenci będą umieszczani, czy na Podkarpaciu, czy tych dwóch szpitalach w Warszawie.
1: Jak dodała wojewoda, wczoraj na Węgry wyjechało 6 policjantów i zespół prokuratorów. Blisko 300 migrantów zostało zatrzymanych na granicy hiszpańskiej Ceuty przez służby bezpieczeństwa Maroka, informują media. Służby były w gotowości w związku z możliwym kolejnym szturmem granicy. W Ceucie, hiszpańskim terytorium w Afryce Północnej, jest nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat.
11: Na ulicach Ceuty zobaczyć można było więcej patroli wojska Gwardii Cywilnej. W sobotę dzień okrzyknięty w mediach społecznościowych tym, kiedy granica miała zostać otwarta, tuż przy granicy pojawiły się właśnie opancerzone samochody hiszpańskiego wojska. Ostatecznie nie doszło do zapowiadanego szturmu. To jednak nie kończy kryzysu migracyjnego w Afryce Północnej. Ceuta, Benjamin Kubiak-Piłat.
19: Poranne fakty RMF Classic.
1: Polska energetyka wiatrowa na Morzu Bałtyckim dynamicznie wchodzi w fazę realizacji. Kluczowymi projektami są już widoczne z plaży wiatraki farmy Baltic Power, czyli grupy Orlen i Kanadyjczyków z Nordland Power, projekty Bałtyk Pol Energii i Equinora oraz największa z polskich morskich farm wiatrowych. Baltica, realizowana przez polską firmę PGE i duńską Ørsted. Ona dziś pod lupą faktów.
20: Znajdujemy się około 40 km od brzegu morza na terenie morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. Tuż za mną widać jeden ze statków instalacyjnych. Jest 3 monopale.
21: Te monopale widać w tej chwili także za panią, dosyć mocno utkane na tym obszarze. To będą naprawdę gigantyczne konstrukcje, jakie tutaj staną. Turbiny, których górna krawędź sięgać będzie wysokości ponad 250 metrów.
20: Morskie turbiny o mocy 14 MW każda to są takie olbrzymie kolosy. Możemy to porównać do Pałacu Kultury i Nauki. Te turbiny są wyższe niż Pałac Kultury i Nauki, więc proszę wyobrazić sobie tą skalę. Będzie ich 107.
1: Czym są monopale? Jak wyglądają konstrukcje, które wspierać mają te gigantyczne turbiny wiatrowe? Sprawdźcie na filmie na rmf24.pl, a z Beatą Głuszcz, dyrektor do spraw komunikacji Ørsted Polska na farmie Baltica 2, rozmawiał Tomasz Staniszewski.
0: Kolejne fakty o 10:00, teraz zrykamy do pogody. Idzie do nas mokry układ niżowy i to przełoży się na sytuację na niebie. Już wczoraj mieliśmy nad Polską trochę deszczowych chmur. Dziś i jutro sytuacja będzie się co? Pogłębiać się będzie. Padać może na południu i w centrum, może padać i na zachodzie też, na Opolszczyźnie na przykład teraz. Miejscami opady i nad Trójmiastem też deszczowe chmury się pojawią. Teraz od 15 do 21 stopni, najchłodniej w Suwałkach, najcieplej w Rzeszowie. 5 po 9. Kim jest powerbankier i jakie są jego moce? Tej wakacyjnej profesji z przymrużeniem oka już za kilka minut przyjrzy się w kolejnym wydaniu. O 9:00. Kim jest powerbankier i jakie są jego moce? Tej wakacyjnej profesji z przymrużeniem oka już za kilka minut przyjrzy się w

0: Jerry Goldsmith, Star Trek, Life is a Dream. To za nami w Śniadaniu Mistrzów. Życie pełne jest niespodzianek. Wie to Artur Andrus, który ma dla nas zawodową niespodziankę. Czas na 8 odcinek jego zawodowych letnich opowieści.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich. Według Artura Andrusa.
2: Odcinek 8. Powerbankier. Na plażach i kurortowych deptakach powerbankierzy obecni są od niedawna. Zapotrzebowanie na tego typu usługi wiąże się z coraz większym uzależnieniem ludzi od telefonów komórkowych. Powerbankier krąży po miejscach wypoczynku turystów i udostępnia mobilne źródło zasilania do podładowania telefonu. Trudno rozpoznać powerbankiera po stroju. Wygląda tak samo jak plażowy sprzedawca lodów czy kukurydzy. Noszony przez niego akumulator przypomina pojemnik termiczny, tyle że zamiast styropianowej pokrywy ma zainstalowany panel fotowoltaiczny. Często zresztą powerbankierami są dzieci bądź wnuki tych, którzy kiedyś sprzedawali lody, zimne napoje czy kukurydzę. Ich ojcowie i dziadowie, krążąc po plażach, nawoływali: sam generał wyszedł z wody, żeby kupić u mnie lody, moja babcia chorowała, zjadła lody, wyzdrowiała, czy ludzie, co ja widzę, foki jedzą kukurydzę. Powerbankierzy w taki sam sposób promują podładowywanie telefonów. Oto kilka z wierszy zasłyszanych na nadbałtyckich plażach. Nie zadzwoni nawet święty, jak baterii 2%, na TikToku filmu nie ma, gdy bateria nie wytrzyma. Mężu, pokaż żonie, ile kresek na smartfonie. Smarujemy męża w pasie i od razu lepszy zasięg. A właśnie, powerbankierzy zajmują się również dostarczaniem internetu w miejsca, w których nie ma zasięgu sieci komórkowej. Zdarza się w tych zabawnych zawołaniach usłyszeć coś, co wskazuje na kontynuację rodzinnych tradycji w handlu obnośnym. Na przykład ten generał, który wyszedł z wody, żeby zjeść u niego lody, wraca w takim wierszyku: pan generał wyszedł z wody, bo zamokły mu przewody i dlatego ten generał telefonu nie odbierał. A babcia, która zjadła lody i wyzdrowiała, wraca po latach w zawołaniu: zdrowa babcia w morzu stoi, ale pada jej Android. Można zauważyć pewne różnice w sposobie działania i stroju powerbankiera w zależności od miejsca, w którym prowadzi swój obnośny biznes. W miejscowościach górskich powerbankierstwo jest często dodatkiem do działalności misiów polecających się do fotografowania. Idąc deptakiem, można podłączyć się do misia. Zazwyczaj różnego rodzaju końcówki wystają na wysokości biodra z prawej strony misia, patrząc od strony pyska. Miś wydaje karteczkę z numerem urządzenia i w drodze powrotnej odbiera się podładowany telefon. Zawołania promocyjne również dostosowane są do miejsca, stąd na przykład: miś z Krupówek, to się wie, nosi kable USB. W niektórych miejscowościach wypoczynkowych powerbankierzy pojawiają się również w sezonie zimowym. Wtedy zdarza się słyszeć zawołania: chłop zmarnował sobie ferie, bo za słabą miał baterię.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich według Artura Andrusa.

0: Waldemar Kazanecki, Noce i Dnie, poranek trwa w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Byli zawodowcy, teraz czas na zawody, siłaczy, na puentę wakacyjnego czasu oraz świetną inicjatywę dla młodych na początek roku szkolnego. O tym teraz opowiem.
1: Kultura fizyczna na lato. Sport w RMF Classic.
0: Kultowe zawody strongmanów. Finał Pucharu Europy Najsilniejszych Ludzi Starego Kontynentu zostanie rozegrany w Inowrocławiu. Szczegóły zna Karolina Stramowska.
2: W niedzielę 30 sierpnia Park Solankowy zamieni się w arenę pełną sportowych emocji. Na placu przed muszlą koncertową czołowi zawodnicy z całej Europy zmierzą się w widowiskowych konkurencjach w walce o tytuł mistrzowski. Początek wielkiego finału zaplanowano na godzinę 15, a wstęp na całe wydarzenie jest bezpłatny.
0: Tyle Karolina Stramowska. My jeszcze przenosimy się na południe kraju, jak zachęcić dzieci do ruchu i zaszczepić w nich pasję do koszykówki. Odpowiedzią może być mini basket liga powiatu częstochowskiego. To projekt przeznaczony dla uczniów klas 1-5 szkół podstawowych. Zakłada organizację treningów i samych rozgrywek.
3: Głównym założeniem na ten pierwszy rok jest to, żeby zorganizować rotacyjne turnieje, czyli każda szkoła, gmina, która przystąpi do tego programu, będzie mogła zorganizować taki jeden turniej. No i żeby dzieciaki, powiedzmy od października do maja, miały taką możliwość regularnego grania co 3-4 tygodnie właśnie w takich turniejach. Tak naprawdę gwarantujemy wszystko od strojów po właśnie całe zaplecze organizacyjne takich turniejów.
0: Mówił Bartek Otrębski, reprezentant klubu UKS Dwójka Kamienica Polska, jeden z organizatorów mini basket ligi.

0: bardzo przyjemny zestaw dźwiękowy, porannie najpiękniejsza muzyka filmowa na lato nam kojarzyć ma się z dobrym czasem. I tak właśnie będzie, bo na przykład za chwilę kooperacja Daniel Pemberton i Brian May, a potem dźwięki Johna Williamsa do Harry'ego Pottera, a jeszcze przed 10:00 pojawi się bardzo przyjemny głos i opowieść z Harrym Potterem związana od Bogdana Filmorgana.
1: Reklama.
2: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Burze we przedpołudnie w rejonie Zielonej Góry i w Wielkopolsce. Może także trochę popadać na Lubelszczyźnie i w Małopolsce. Przed momentem taki drobny deszczyk pojawił się w Krakowie. Jak będzie dalej, o tym przekonamy się na własnej skórze. Temperatura mimo wszystko rośnie. Najchłodniejszym regionem kraju pozostaje Suwalszczyzna. Tam tylko 15-16 stopni. W centrum kraju 20 stopni, na południu 21. Dziś do 27 stopni się zapowiada. I aura będzie jaka? Oczywiście zmienna. I tak ma być do środy włącznie, a potem w czwartek znowu cieplej. Do 29 stopni. Gorące propozycje mam dla was muzyczne. Teraz już bardzo ważna kompozycja. Brian May, obiecany, i Daniel Pemberton, The Power of Grayskull, i dźwięki z Władcy Wszechświata.

0: Nie wiem jak państwo, ale ja uwielbiam. Nieustająco uwielbiam. Ten dół piękny. Louis Armstrong. Niech to będzie dobry dzień, bez względu na to, co za oknem. 9.36. Dobre wieści mam. Fani Harry'ego Pottera przyczynili się do zmiany potężnej inwestycji energetycznej o wartości 430 milionów funtów. Powód? Miała ona przebiegać przez miejsce fikcyjnego pochówku z Gretka, przyjacielskiego elfa z ostatniego filmu o czarnoksiężniku. I want to bury him
1: properly, without magic. Scena pogrzebu z Gretka kręcona była na plaży w Walii. Od czasu premiery filmu w 2010 roku fani z całego świata czcili tam symboliczny grób dobrodusznego elfa, zwożąc na wydmy tysiące malowanych kamieni. Gdy inwestorzy planowali przebieg podmorskiego kabla, trasa miała przebiegać przez teren przylegający do kultowej plaży. W obawie przed masowymi protestami fanów oraz zniszczeniem miejsca o wysokiej wartości turystycznej podjęto decyzję o korekcie trasy. Ciekawe, nową wytyczono w sąsiedztwie jak najbardziej prawdziwych, historycznych wykopalisk z epoki brązu, gdzie archeolodzy odnaleźli autentyczne ludzkie szczątki sprzed tysięcy lat.
0: Taka historia, prosto z wysp, a podzielił się z nią z nami nasz korespondent z Londynu i nie tylko, jak słyszycie, Bogdan Frimorgan.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. Słodki smak lata.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy olej kujawski z pierwszego tłoczenia, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 9,54 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Po reklamie.

0: All for Love. Dźwięki z Trzech Muszkieterów i Super Trio. Brian Adams, Rod Stewart i Sting. A nam się należy teraz w wakacyjnym śniadaniu mistrzów rozjaśnienie historii dotyczącej przekaźników izotopowych. Sprawą zajmie się Przemek Sembrok.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: O dwóch chuliganach, którzy napadli spokojnego obywatela, pisze 17 sierpnia 1956 roku Ekspres Wieczorny. Zaczęło się w restauracji od słów: postaw pan wódkę, bo będzie źle. Postawił, ale tego było mało. Zabrali mu portfel i teczkę. Ubłagał ich, by oddali mu chociaż dowód, bo bez dowodu osobistego w PRL-u faktycznie było źle. Jakież było jego zdziwienie, gdy wracając do domu odkrył, że owszem, rabuś oddał mu dowód, ale własny. Teraz Stanisław S. i Henryk S. są już w areszcie. Dzisiaj powiedzielibyśmy gang Olsena. 17 sierpnia 1966 roku Życie Warszawy informuje, że znak ostrzegający przed promieniowaniem znalazł się na pudełkach od zapałek. Bynajmniej zapałki nie są radioaktywne. Chodzi o spopularyzowanie symbolu, bowiem coraz częściej zdarzają się kradzieże lub zaginięcia urządzeń izotopowych. To prawda, dzień wcześniej Kurier Polski pisał o 16-latku z Bydgoszczy, który skradł czujnik izotopowy. Życie dodaje, że w planach jest także wydanie serii znaczków pocztowych, które popularyzują korzyści, jakie daje stosowanie izotopów, a jednocześnie zwiększą rozpoznawalność znaku ostrzegawczego. Życie informuje również, że flota polskiej żeglugi morskiej powiększyła się o nową jednostkę, motorowiec Kołobrzeg, i liczy teraz 106 statków. Kołobrzeg zwodowano w Bułgarii, a jego dowództwo objęła kapitan Danuta Walas-Kobylińska, czyli słynna kapitan Żaba. Dodajmy, że pani kapitan dyplom uzyskała już w 1962 roku, ale wciąż pełniła funkcję pierwszego oficera i dopiero nagłe zachorowanie kapitana MS Kopalnia Wujek sprawiło, że zgodnie z prawem morskim przejęła dowodzenie, by odprowadzić statek do kraju. Po szczęśliwym rejsie armator uznał, że kobieta jednak może być kapitanem. Wspólnie z Kurierem Polskim zaglądamy jeszcze do dyskoteki w Hybrydach. 17 sierpnia 1986 roku szef stołecznego klubu Sławomir Rogowski mówi: dyskoteki to jednak lepsza propozycja kulturalna dla młodych niż schabowy striptiz i grupa Bolter. Przyznaje przy tym, że owszem, w Hybrydach sprzedawany jest alkohol, ale wino i piwo importowane, piwo po 400 zł za puszkę oraz koniak, i sam stwierdza, że nikogo nie stać, by się urżnąć przy takich cenach. Dodajmy jeszcze, że wejściówka kosztowała 5 stówek, statystyczny Kowalski zarabiał 24 tysiące miesięcznie, a Hybrydy to klub studencki. Kurier informuje, że taniej jest w klubie Park i w remoncie, ale coś za coś tam całkiem gratis można dostać w zęby.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Ennio Morricone, dobry, zły i brzydki na 2 minuty przed 10:00. O 10:00 fakty. Anna Wachowska wie co w faktach.
1: Powrót polskich pielgrzymów, którzy ucierpieli w wypadku autokaru na Węgrzech. Ustalany jest plan działania i transportu. Podkarpacie pogrążone w żałobie. Dziś zostanie uczczona pamięć 12 ofiar pielgrzymki do Medjugorje. Poza tym w faktach tragiczny finał wesela w Małopolsce. Będzie też o gigantycznej inwestycji na Bałtyku.
2: Reklama. Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
3: Pora na wakacje.
2: Pora na hybrydę z rabatem.
4: Teraz MG3 Hybrid Plus z 4-cylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: Po reklamie.
0: Dziesiąta. Czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa. Maje dla nas o tej porze Anna Wachowska.
1: Dziś wieczorem w Polsce ma wylądować rządowy samolot z pierwszą grupą rannych w wypadku autokaru na Węgrzech, dowiedział się przed chwilą nasz reporter. Do 14:00 zakończyć powinna się wizyta zespołu pomocy humanitarno-medycznej z Polski w węgierskim Miszkolcu. Właśnie w tej lecznicy jest część Polaków poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru. Zespół humanitarno-medyczny podzielony na 2 grupy ma dziś w planie wizyty we wszystkich 4 lecznicach, do których trafili nasi rodacy. W tej chwili medycy oraz przedstawiciele polskiego rządu odwiedzają szpital w węgierskim Egerze. Gdy tylko zespół polskich lekarzy oceni stan zdrowia pielgrzymów rannych w wypadku autokaru na Węgrzech, zostanie podjęta decyzja dotycząca ich transportu do kraju. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
10: W gotowości jest wojskowy samolot ewakuacji medycznej, który został wydzielony na polecenie ministra obrony oraz 2 zespoły medyczne z ambulansami. Przygotowane są też szpitale, szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojskowy Instytut Medyczny.
1: Udzielona zostanie też pomoc rodzinom ofiar w dotarciu na Węgry. W węgierskich placówkach jest wciąż 45 rannych obywateli Polski. Stan 10 osób jest bardzo ciężki. W wypadku zginęło 12 osób. Po tej tragedii dziś żałoba na Podkarpaciu. Pamięć ofiar, pielgrzymów właśnie z tego regionu zostanie uczczona na przykład w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, informuje nasza reporterka Anna Kropaczek.
11: W południe pamięć ofiar zostanie uczczona minutą ciszy w Urzędzie Wojewódzkim i jego delegaturach, powiedział Bartosz Gubernat, rzecznik Urzędu w Rzeszowie.
12: My opuszczamy do połowy wysokości masztu flagi państwowej na urzędzie. Takie samo działanie będzie w podległych nam delegaturach Urzędu Wojewódzkiego.
11: Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zwróciła się także do samorządów w regionie o podjęcie podobnych działań, a do organizatorów wydarzeń kulturalnych i sportowych o dostosowanie ich charakteru do powagi sytuacji oraz o poprzedzenie ich minutą ciszy.
13: Śledzimy fakty.
1: Wadowicka policja zatrzymała 7 weselników, którzy brali udział w pobiciu 38-latka z Mazowsza. To mężczyźni w wieku od 29 do 44 lat. Pobity mężczyzna zmarł. Przyczyny jego śmierci ma wyjaśnić sekcja zwłok, informuje Maciej Połachicki.
3: Do dramatycznych wydarzeń doszło w jednym z wadowickich hoteli, w którym organizowane było wesele. W pewnym momencie pojawił się na nim niezaproszony gość, który mieszkał w tym samym obiekcie. Według świadków zachowywał się agresywnie, zaczepiał uczestników zabawy i wnosił własny alkohol. Został wyproszony z sali, ale wrócił i wtedy doszło między nim a innymi uczestnikami wesela do szarpaniny i w efekcie do bójki. Na miejsce została wezwana policja. Mężczyzna nadal jednak zachowywał się agresywnie i był bardzo pobudzony. Policjanci musieli go obezwładnić i podczas interwencji 38-latek stracił przytomność. Policjanci natychmiast przystąpili do reanimacji, wezwano ratowników medycznych, jednak mimo wysiłków mężczyzna zmarł w wadowickim szpitalu.
1: W faktach w RMF Classic jesteśmy dziś na Morskim Placu Budowy, gdzie powstaje największa z polskich farm wiatrowych Baltica 2. 40 km na północ od Łeby, na obszarze 190 km2, czyli 11 razy większym niż zajmuje wspomniana Łeba, stanie 107 turbin wyższych niż Pałac Kultury i Nauki w Warszawie.
14: Statek specjalistyczny, ale trudno powiedzieć, że on w tej chwili jest jednostką pływającą.
15: Jest pozycjonowany na czterech nogach i jest on w pełni stabilny.
14: Ten statek obok to jest, rozumiem, jednostka, która odpowiada za zabezpieczanie środowiskowego dobrostanu.
15: Tak? Dokładnie tak. Jest to jednostka, która odpowiada za kurtynę powietrzną, która jest już rozłożona wokół statku. Działa w taki sposób, że bąbelki powietrza, które się z niej unoszą, ona jest położona na dnie morskim, one ograniczają rozprzestrzenianie się tego dźwięku i nie będzie wpływał na szczególności na ssaki morskie, ale w ogóle na środowisko dookoła.
1: To Mieszko Stępień, zastępca kierownika projektu Baltica 2, z którym z bliska pracą na Bałtyku przygląda się Tomasz Staniszewski. Na rmf24.pl możecie zobaczyć ten gigantyczny statek na czterech nogach.
0: 19-20 stopni na Mazowszu, podobnie jest w Wielkopolsce. Tam się deszczowo zrobiło, na Dolnym Śląsku przejaśni trochę i 22 stopnie, dziś 27 stopni maksymalnie. Po południu deszczowe chmury pojawią się w centrum, na północy kraju też ma padać, a teraz zaczęło padać w Małopolsce. Może też pokropić trochę dzisiaj w ciągu dnia na Śląsku. I tak ma być do środy włącznie z deszczem, trochę z deszczem. 5 po 10. Portugalia, Brazylia i literatura języka portugalskiego będą bohaterami tegorocznego festiwalu Literacki Sopot. Jubileuszowa 15. edycja wydarzenia od 20 do 23 sierpnia, czyli od tego czwartku do tej niedzieli. Co czeka w Sopocie nie tylko na fanów książek? O tym opowie gościni poranka. Za moment połączymy się z Martą Czarnecką, dyrektorką Literackiego Sopotu.
5: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Lato dobrze przyprawione.
0: Ale wcześniej marsz, Radeckiego marsz.

0: Studio festiwalowe.
1: Sopot po raz 15 staje się stolicą literatury od 20 do 23 sierpnia. Festiwal Literacki Sopot Anno Domini 2026 zaprasza. Marta Czarnecka z nami na łączach, szefowa tego festiwalu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: W tym roku kultura, której będziemy się przyglądać, literatura, to literatura krajów portugalskojęzycznych. I to jest wytrych, bo nie tylko o Portugalię chodzi.
2: Tak, nie tylko o Portugalię chodzi. Chodzi też o Brazylię. Też będziemy łączyć się jednym z autorów z Mozambiku. Tak więc tak naprawdę trzy kontynenty, historie z trzech różnych kontynentów. Historię łączy oczywiście język portugalski, ale myślę, że każdy z tych krajów daje, każda literatura z tych krajów daje nam coś innego, inne spojrzenie.
1: Masz swojego jakiegoś ulubionego autora? Ja się na przykład bardzo cieszę, że Afonso Cruz przyjeżdża, bo to jest dla mnie autor, którego zapamiętałem z jego takiej monumentalnej opowieści i bardzo liczę na spotkanie z nim.
2: No myślę, że moje serce bardziej bije dla Brazylii i dla literatury brazylijskiej, więc ja czekam bardzo też właśnie na spotkania z autorami z Brazylii.
1: A oprócz tego całe mnóstwo spotkań z polskimi autorami, nie tylko premiery książkowe, bo to jest ważne, że tak naprawdę książki, które ukazywały się w ciągu ostatniego roku, kilkunastu miesięcy, są dla was pretekstem do dużo szerszych spotkań i do dyskusji tak naprawdę.
2: Tak, ja na przykład cieszę się bardzo z tego naszego pasma powrotu, gdzie wracamy do książek, które były wydane kilkanaście, a w tym roku nawet książka, o której będziemy mówić, była wydana prawie 20 lat temu, bo uważam, że literatura nie ma znaku ważności i że czasami warto wrócić do czegoś, co było wydane kilkanaście lat temu, a w tej literaturze znajdziemy coś, co mówi o nas dziś, co nam może pomóc zrozumieć pewne tematy. Tak więc to pasmo powrotu też jest dla mnie bardzo istotne, kiedy zaczynamy myśleć o kolejnych edycjach i o jakich książkach chcemy rozmawiać.
1: To, co mnie bardzo cieszy, to jest fakt, że jest to festiwal, na którym bardzo szeroko, coraz szerzej pojawia się miejsce dla komiksu, dla powieści graficznej i będą tutaj rozmowy i o powieściach graficznych, o dużych tekstach, czy opartych na dużych tekstach i małych tekstach literackich i będą po prostu przedstawiciele także z Polski, którzy komiksem zajmują się na co dzień.
2: Tak, mamy swoje pasmo wokół komiksu już też od kilku lat, bo zależy mi też, by na festiwalu wybrzmiała literatura różnych gatunków, w tym komiks, kryminał, fantastyka. I w tym roku, w piątek, jest taki trochę dzień komiksowy, bo najpierw będziemy mieli okazję spotkać się z trzema twórcami z Portugalii, a potem po południu w Parku na Gojki z dwójką polskich autorów i będziemy rozmawiać o non-fiction w komiksie.
1: A co jeszcze wydarzy się na Literackim Sopocie, który między 20 a 23 sierpnia, czyli od czwartku do niedzieli. O tym porozmawiamy na naszej antenie jeszcze z Martą Czarnecką za chwilę.
0: Studio festiwalowe.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Naturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek Lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy?
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama.
5: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
6: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
5: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
6: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
5: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
7: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
8: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
17: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
18: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
19: Zdrowit. Nowe historie, nowe emocje, nowe spojrzenie na operę. Operowe odkrycia. 6. Festiwal Opery Współczesnej zaprasza na dwie prapremiery w Operze Wrocławskiej. 5 września Gen Om. Michała Siłkowskiego. O dążeniu do doskonałości i potrzebie miłości. 26 września i granie z potworami. Mateusza Ryczka. Świat VR spotyka słowiańskie legendy. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu gminy Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
4: Po reklamie.
20: Za chwilę wracamy do rozmowy z Martą Czarnecką o tym, co będzie działo się na Literackim Sopocie w tym tygodniu. A teraz kącik klasyki, spotkanie z Carmen, a potem szykuje nam się jeszcze piękny utwór od Erika Claptona. Jeden z moich ulubionych.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Z długoterminowej prognozy pogody jasno wynika, że wielkich upałów już nie będzie. Dziś maksymalnie 27 stopni, jutro 23. Najcieplejszym dniem tygodnia ma być ponoć czwartek. Wtedy do 29 stopni nam się zapowiada. A dzisiaj co przed nami? Pogoda w kratkę. W większości kraju możecie się spotkać z deszczem. Miejscami będzie mokro, miejscami będzie duszno.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
1: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 13,99 za kilogram. Biedronka.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Idziemy do Żabki po promocję?
10: Przecież byliśmy wczoraj.
9: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
10: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
11: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
12: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
13: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
0: Po reklamie. RMF Classic. Dla wszystkich, którzy wypoczywają na Mazurach.

0: studio festiwalowe.
1: Całe mnóstwo autorów i autorek z Polski, a do tego kultura krajów portugalskojęzycznych, czyli goście z Portugalii, Brazylii i nie tylko. To wszystko na 15. odsłonie literackiego Sopotu. Marta Czarnecka z nami cały czas na łączach, szefowa tego wydarzenia. Powiedziałem o 15. I to jest ciekawe, bo jakoś specjalnie nie świętujecie, chociaż zauważyłem w programie debatę o tym, w jaką stronę w ogóle literackie festiwale powinny ewoluować. Rozumiem, że jesteście w takim momencie, kiedy podsumowujecie, ale jednocześnie zastanawiacie się, co dalej.
2: Tak, dokładnie. Nawet mogę powiedzieć, że pracujemy nad strategią festiwalu na najbliższe lata, co pewnie też nie jest taką codziennością dla festiwali. I dlatego chcemy bardziej patrzeć w przyszłość i zastanowić się wspólnie z innymi festiwalami literackimi w Polsce, co nas może najbliższej przyszłości czekać, żeby to nie był też tylko taki głos odosobniony, nasz głos.
1: Nie byłoby tak, że festiwalu bez tego, co mu towarzyszy, czyli bez spotkań, dyskusji, warsztatów, spotkań z tłumaczami i bez targów książki, które no, są taką jedną z najbardziej zauważalnych też przestrzeni w mieście, bo na Monciaku targi książki.
2: Tak, dokładnie na dole Monciaka, na Placu Przyjaciół Sopotu, tak chyba najbardziej uczęszczanym miejscu w Sopocie, mamy swoje festiwalowe targi książki, na których można spotkać i duże wydawnictwa, i małe wydawnictwa, komiks. Książki dla dzieci. Tak więc myślę, że każdy, nawet jeśli nie uczestniczy w samych spotkaniach festiwalowych, może odwiedzić targi książki i wyjść z torbami pełnymi książek. Taką mam nadzieję.
1: My też taką mamy nadzieję i do tego namawiamy i zapraszamy. To na koniec jeszcze kilka nazwisk ważnych, które pojawią się na tym festiwalu i o te nazwiska cię poproszę.
2: Jeśli chodzi o naszych gości z krajów portugalskojęzycznych, to z Portugalii przyjedzie już wspomniany między innymi Afonso Cruz, ale też Gonzalo Tavares, z Brazylii Michael Laub czy Paulo Scott, a połączymy się też z Mia Katu z Mozambiku. Wśród polskich gości m.in. Zeta Rudzka, Maciej Płaza, Agnieszka Dałksza, Magdalena Tuli, Wojciech Nowicki i wielu, wielu innych.
1: Prawdziwy róg literackiej obfitości od czwartku do niedzieli. Większość spotkań Literacki Sopot. Serdecznie na te wydarzenia zapraszaliśmy wspólnie z szefową festiwalu Martą Czarnecką. To do zobaczenia zatem i do usłyszenia.
2: Do zobaczenia w Sopocie.
0: Studio festiwalowe.

0: Ogniem i Mieczem kończy się poniedziałkowe wakacyjne śniadanie mistrzów, a już za chwileczkę, już za momencik Dariusz Stańczuk będzie z wami. Ruszymy śladami filmów, seriali, filmowa mapa Polski w RMF Classic już za chwileczkę, a wcześniej o 11:00 fakty. My słyszymy się jutro ponownie przed 7:00.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
6: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
7: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
9: jest! Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
10: He's psycho.
9: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
11: Hello?
9: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
17: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
18: Punktualnie 11:00, Anna Wachowska i fakty w RMF Classic.
19: Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zginęło 12 osób. W 4 węgierskich szpitalach wciąż przebywa 45 naszych rodaków. W Polsce prokuratorzy i policjanci prowadzą już pierwsze czynności procesowe.
20: Planowany jest udział w czynnościach na miejscu zdarzenia przez polskiego prokuratora.
19: Jednak jak wyjaśnia prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk, będzie to możliwe po uzyskaniu zgody od węgierskich władz. To był najbardziej pracowity weekend dla ratowników tatrzańskich od początku wakacji. Przez 3 dni pomocy potrzebowało 55 osób. Niestety, mimo wysiłków jednego turysty nie udało się ocalić, informuje Maciej Połachicki.
21: Mimo że nie był to długi weekend, to turystów na tatrzańskich szlakach było bardzo wielu. Z powodu upalnej pogody dochodziło do zasłabnięć, urazów kończeń i przypadków wyczerpania. Najwięcej pracy ratownicy mieli w sobotę, kiedy w dzień i w nocy udzielili pomocy aż 26 osobom. Do największej tragedii doszło w niedzielę wcześnie rano. Przypadkowi turyści natrafili na 45-letniego mężczyznę, który bez oznak życia leżał na szlaku z Morskiego Oka nad Czarny Staw pod Rysami. Turyści niezwłocznie przystąpili do udzielania mu pomocy, a topr, zanim na miejsce wypadku dotarła załoga załoga śmigłowca wysłał drona stacjonującego w specjalnej stacji dokującej w schronisku nad Morskim Okiem z automatycznym defibrylatorem. To pierwszy taki przypadek w Tatrach. Niestety, mimo wysiłków turystów i ratowników, mężczyzny nie udało się uratować. W zakopiańskim szpitalu stwierdzono jego śmierć.
19: Uszkodzony gazociąg przy ulicy Zbójnickiej w Szczecinie. Trwa ewakuacja okolicznych mieszkańców. Do tego tematu wrócimy w kolejnych faktach. Pogodowe alerty w Polsce. Synoptycy ostrzegają przed silnym deszczem i burzami w centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. Spaść może nawet 35 litrów wody na metr kwadratowy. Opadom towarzyszyć będzie silny wiatr do 90 km na godzinę. Możliwy jest też grad. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Wiadomość o takiej treści otrzymali od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mieszkańcy Opolszczyzny, Śląska i części Małopolski.
10: Fakty RMF Classic. O tym się mówi.
19: W faktach kolejna odsłona kryzysu migracyjnego w Afryce Północnej. Dlaczego hiszpańskie służby siłowo nie deportują do Maroka migrantów okupujących plaże i ulice Ceuty? O tym nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat.
11: Większość migrantów, która pod koniec lipca przedostała się do Ceuty z Maroka, dobrowolnie wróciła z powrotem przez granicę. Według danych hiszpańskich władz w Ceucie może przebywać jeszcze kilka tysięcy nielegalnych migrantów. Służby nie mogą siłowo deportować tych osób, a to wynika z przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, które nakazują indywidualne rozpatrzenie każdej sprawy. Zgodnie z prawem hiszpańskim i międzynarodowym, masowe wywózki bez identyfikacji migrantów są nielegalne. Służby mają tu obowiązek zidentyfikować każdą osobę, co nie zawsze jest łatwe, sprawdzić stan zdrowia, udzielić niezbędnej pomocy medycznej, a także umożliwić złożenie wniosku o azyl, jeśli dana osoba ucieka przed prześladowaniami. Ponadto służby muszą ustalić wiek, bo osoby nieletnie podlegają szczególnej ochronie prawnej. Nie mogą być wydalone bez odpowiednich gwarancji. Problemem są też napięte relacje Hiszpanii z Marokiem.
19: W Turyngii padła główna wygrana w niemieckim lotto w wysokości 50 milionów euro. Od końca marca w Niemczech nikt nie trafił 6 właściwych liczb wraz z tak zwaną superliczbą. Wygraną przyniosło sobotnie losowanie. Niemieckie lotto działa od października 1955 roku. Nigdy wcześniej na główną wygraną nie trzeba było czekać tak długo.
18: Po upalnej niedzieli rześki mamy poniedziałek. Pochmurno dziś w Polsce. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, głównie na południowym zachodzie i na południu. Tutaj także burze z gradem. 19 maksymalnie nad morzem, 20 na północy, 22 na zachodzie, 25 stopni w centrum. Najcieplej do 31 stopni na południowym wschodzie Polski. A nawet jeśli aura szaro-bura pochmurna, to ja zawsze z pogodą i uśmiechem was witam. Dariusz Stańczuk, dzień dobry. Do 15 będę tutaj dzisiaj z wami. Za chwilę pierwsza podpowiedź w naszej konkursowej zabawie. Na razie kanon de Dur Johanna Pachelbela.

0: Matos Rodriguez i takie filmowe tango w wakacyjnym RMF Classic. Nasza wakacyjna ramówka to także konkurs, o tej porze właśnie specjalna konkursowa zabawa napędzająca naszą wakacyjną akcję specjalną.
1: Filmowa mapa Polski. Wakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: Właśnie w ramach tej akcji piszecie o miejscach, które były filmowymi planami. Mnóstwo tych zgłoszeń już mamy, a że takiej liczby filmowych zakątków nie możemy odwiedzić podczas jednych wakacji, właśnie w tym programie mówimy o zaproponowanych przez Was lokacjach. Słuchając podpowiedzi prowadzącego, trzeba rozpoznać zagadkowe filmowe miasto, trzeba także odpowiedzieć na pytanie dodatkowe, w jakim filmie lub serialu mogłoby zagrać miejsce Twojego zamieszkania. RMF Classic.pl, filmowa mapa Polski, tam wszystkie szczegóły i rubryki do wpisów. Zobaczcie przy okazji, jakie nagrody są w tym konkursie do zdobycia. Pierwsza konkursowa podpowiedź już za chwilę. Na razie formacja Starship nam zaśpiewa i zagra.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Po reklamie.

0: Johann Baptist Neruda i presto z jego symfonii A-dur. Rozkładamy, jak to o tej porze i w poniedziałki, naszą konkursową filmową mapę Polski. Zaznaczamy dzisiaj na niej miasto na południowym zachodzie kraju. Kilkadziesiąt filmów i seriali tutaj nakręcono. Pani Małgorzata napisała o planie filmu Ciemno prawie noc. Ów plan powstał na zamku w pobliżu zagadkowego miasta. Ekranizacja powieści Joanny Bator powstała w zamkowych monumentalnych wnętrzach, w podziemiach. Zdjęcia powstawały także w niedalekich Świebodzicach, w Sztawnie Zdroju, w Górach Stołowych. Warto podkreślić obecność na planie mieszkańców zagadkowego miasta. Byli oni statystami w scenach historycznych. Rekonstruowali na przykład wkroczenie Armii Czerwonej i scenę pogrzebu księżnej Daisy. Ten zamek w pobliżu zagadkowego miasta jest. Nazwę tego miasta już możecie podawać na rmfclassic.pl. Filmowa mapa Polski.
1: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
0: To jeszcze bardzo ważne. Trzeba jeszcze jak najciekawiej napisać w odpowiedzi na dodatkowe pytanie finał z super nagrodą o godzinie 14.30. Zapraszam do zabawy, do opisania. Belfast, ta produkcja teraz w naszym kinie. Tak tu muzykuje formacja Love Affair.

0: Laptop Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Po reklamie.

Będzie fragment drugiej symfonii Beethovena, będzie fragment drugiej suity orkiestrowej Bacha, to jeszcze przed 12 na naszej antenie. Wakacyjne RMF Classic, Dariusz Stańczuk, zapraszam. Glamorous Life, z tym tematem teraz Lady Gaga, to song z filmowej produkcji Diabeł ubiera się u Prady 2.

Temat Elmera Bernsteina, Hollywood and the Stars. Gwiazdą jest i celebrytą wśród bocianów bez wątpienia. Krutek z Kurtyni wczoraj pożegnał Mazury i poleciał w kierunku Czarnego Lądu. Ma wszczepiony nadajnik GPS i w ten sposób śledzą jego lot pracownicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Tegoroczna eskapada Krutka wzbudza w Krutyni dużo emocji, bo kiedyś przecież jako piskle Krutek wypadł z gniazda i uratowali go Krutynianie. Potem do nich wracał, a w tym roku został Krutek z Krutyni ojcem. No i wszystkim zależy, by z Afryki wiosną Krutek powrócił cały i zdrowy do rodzinnego gniazda. Trzymamy za Krutka palce i pióra. Za chwilę u nas fan ptaków śpiewających Beethoven, a teraz Bach i z drugiej orkiestrowej suity fletowe Badinery. Słuchacie RMF Classic.

0: Już o 12:00 fakty RMF Classic.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: 17 sierpnia, poniedziałek, samo południe, 12. Anna Wachowska i w RMF Classic fakty.
9: Minuta ciszy w podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Tak, czczona jest pamięć 12 śmiertelnych ofiar tragicznego wypadku polskich pielgrzymów na Węgrzech. Od dziś do środy flagi państwowe w urzędzie będą opuszczone do połowy masztu. 20 Polaków, którzy ucierpieli w wyniku wypadku autokaru na Węgrzech, wróci dziś do kraju rządowym samolotem. W 4 szpitalach działają obecnie polscy medycy, którzy oceniają stan rannych.
10: Dla tych osób, które są w cięższym stanie i nie będą mogły wrócić w tym pierwszym transporcie, jest oczywiście zabezpieczona wojskowa kasa. A dla tych osób, które są w stanie na tyle ciężkim, że taki powrót też kasą byłby trudny, Ministerstwo Zdrowia zabezpiecza też specjalne samoloty zabezpieczenia medycznego, także wszystkie te osoby, które są poszkodowane, będą oczywiście do Polski wracały.
9: Informuje rzecznik rządu Adam Szłapka. Samolot z pierwszą grupą rannych Polaków ma dotrzeć wieczorem do Warszawy z międzylądowaniem w Rzeszowie. Strażacy i pogotowie gazowe pracują w miejscu uszkodzenia gazociągu przy ulicy Zbójnickiej w Szczecinie.
11: Ewakuowano 33 osoby i zabezpieczono teren przy pomocy kurtyn wodnych. Aktualnie pogotowiu gazowemu udało się odciąć dopływ gazu.
9: Informuje młodsza brygadier Katarzyna Hołota ze Straży Pożarnej. Ewakuowani wkrótce będą mogli wrócić do swoich domów. Spory ruch na stacjach paliw w całym kraju. Wrócił pakiet ceny paliwa niżej. Benzyna i diesel są dzisiaj wyraźnie tańsze. To oznacza, że kierowcy za litr paliwa płacą złotówkę mniej.
12: Akurat jadę w trasę, więc dla mnie to jest rewelacyjne. To jest duża różnica.
13: Czyli jest taka ulga w portfelu?
12: Oczywiście, że tak, oczywiście. Myślę, że każdy dzisiaj będzie korzystał. Będą tutaj dzisiaj pewnie kolejne.
14: Pewnie, że różnica jest bardzo duża, tylko się dziwię, czemu tego nie zrobili prędzej. Także niektórzy są ludzie poszkodowani według mnie.
13: Czuć różnicę?
15: Zdecydowanie czuć. Zawsze parę litrów do przodu.
9: Usłyszała na jednej ze stacji benzynowych nasza reporterka Anna Pałamar.
0: Znamy fakty.
9: 3 mecze z udziałem polskich tenisistek na turnieju tenisowym w Cincinnati. Popołudnie zapowiada się ciekawie dla fanów tej dyscypliny. Jako pierwsza na kort wyjdzie Iga Świątek, przypomina Patryk Serwański.
16: W trzeciej rundzie zagra z Marią Sakkari. To będzie już 10. mecz Polki z Greczynką. W 2021 roku Sakkari była takim tenisowym demonem Świątek. Nasza zawodniczka 3-krotnie z nią wtedy przegrała, ale to dawne dzieje. Po zakończeniu meczu Świątek z Sakkari na ten sam kort wyjdą Magdalena Fręch i Jelena Rybakina, czyli wiceliderka rankingu WTA. Kazaszka oczywiście faworytką. Będzie też mecz z udziałem Mai Chwalińskiej. Ona zagra z Dianą Schneider. Przypomnę, Chwalińska pokonała Rosjankę na początku czerwca w półfinale Rolanda Garrosa. To były jednak korty ziemne, teraz zmiana na wierzchni. No i zobaczymy, jak w tych nowych warunkach spisze się Polka.
9: Mecz Igi Świątek o 17, a nowe fakty w RMF Classic o 13.
8: Ciepłe, zwrotnikowe powietrze tylko na południowym wschodzie Polski. Z północnego zachodu płynie do nas chłodne, polarne, morskie powietrze. Pochmurno, miejscami przelotne deszcze i burze. Głównie na południowym zachodzie i na południu kraju. Tutaj burze z gradem. Temperatura maksymalna od 19 na wybrzeżu przez 25 w centrum do 31 stopni na południowym wschodzie.
17: Lato wśród gwiazd w RMF Classic.
18: Hello, this is Bryan Adams.
19: This is Cyndi Lauper.
20: Hi, this is Cher.
21: This is Matteo Bocelli. You're listening to RMF Classic.
22: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Jay Ferguson, temat z filmowej produkcji Biuro. To dla tych z was, którzy w wakacje w biurze przesiadują, bo i tak się przecież czasem zdarza. Nasze wakacje to fajnie brzmiąca latem muzyka, to też opowieści z planów filmowych rozsianych po naszym pięknym kraju. Mówimy o nich w ramach akcji Filmowa Mapa Polski. Na tej mapie zaznaczyliśmy już Toruń, Łódź, Pasym, Lublin. Tam byliśmy i wspominaliśmy produkcje powstałe właśnie w rzeczonych miejscach. Filmową mapę Polski rozłożymy raz jeszcze na finał i w tej właśnie sprawie cały czas jeszcze możecie do nas pisać i proponować wasze strony, wasze miejscowości, gdzie być może kiedyś jakieś ekipy filmowe coś kręciły. Zgłaszajcie miejscowości, najlepiej ciekawie, przekonująco, żebyśmy właśnie do was przyjechali z naszym mobilnym studiem w ramach już ostatniej odsłony tej specjalnej akcji.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.
0: Czekamy na tę przygodę i niezwykłe spotkanie z wami, słuchaczkami i słuchaczami. Pod koniec sierpnia jeszcze będzie ten ostatni już przystanek filmowej mapy Polski. Gdzie? A to po lekturze waszych zgłoszeń ogłosimy niebawem, za dni parę. Już tak mogę teraz powiedzieć. Przebłysk geniuszu i z tego filmu teraz temat Arona Zygmana.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Uralnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek Lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy.
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama.
5: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Po reklamie.

0: Concerto per violino e strumenti, ta właśnie kompozycja Tomasa Albinoniego. Słuchamy muzyki, ale też spoglądamy na naszą filmową mapę Polski konkursowo. Dziś rozpoznajecie miasto na południowym zachodzie kraju. Całkiem często filmowcy tam zaglądają. Śródmieście i Rynek na przykład. Często filmowano. Kamienice wokół rynku i historyczne ulice zagrały w wielu dramatach, w kryminałach. Komornik Feliksa Falka na przykład. Pamiętna rola Andrzeja Chyry. Tutaj w kadrach tej produkcji mamy surowe, postindustrialne rejony zagadkowe miasta. Panna Nikt Andrzeja Wajdy. Może pamiętacie, w tym filmie grają pejzaże owego miasta i jego bardzo fotogeniczna przestrzeń.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Nazwa zagadkowego, bardzo filmowego miasta to jest jedna sprawa, inna trzeba jak najciekawiej odpowiedzieć, niedługo, ale ciekawie odpowiedzieć należy na dodatkowe, konkursowe pytanie rmfclassic.pl, filmowa mapa Polski, tam rubryki do wpisów. O 14.30 finał z super nagrodą do zdobycia w zestawie m.in. wspaniale wydany filmowo-serialowy przewodnik po Europie. Zapraszam do pisania w konkursowej sprawie. No a my cóż, no, jesteśmy na w czasach. Wojciech Młynarski o tym zaśpiewa.
2: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
3: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio.
4: Jesteś pytany.

0: pracowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pyta.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł. Przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum.

Teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Ode mnie. Panno Krysiu. Kocham panią. Wszystko.

0: ludzi. Gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i...
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

Tak, tańczymy w wakacyjnym RMF Classic Filipa Farbacha, Cirkus Polka Schnell za nami, bo my i w wakacje nie mówimy, że jeśli taniec to mowa ciała, to tej mowie mówimy nie. Nie, nie, tak nie mówimy, ruszamy się do muzyki, bo przecież ruch do muzyki zdejmuje z człowieka stres, dodaje energii, uczy lepszego czucia własnego ciała, poprawia kondycję, wydolność serca. Co ciekawe jeszcze, taniec ćwiczy naszą pamięć. Lepszą pamięć mamy dzięki uczeniu się nowych kroków i układów tanecznych. Warto o tym pamiętać także w wakacje, żeby sobie między różnymi czynnościami zatańczyć choćby małe pas de deux. Co do tanecznych motywów, nie ustajemy. Flash dance teraz w naszym kinie. What a feeling. Kto to śpiewa? Oczywiście Irene Cara.

0: reklama.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
0: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
8: Już 13. Anna Wachowska i fakty RMF Classic.
9: Władze województwa podkarpackiego przygotowują się na wieczorny przylot Polaków rannych w wyniku wypadku autokaru na Węgrzech. Do kraju rządowym samolotem mają wrócić 22 osoby.
10: Będę się kontaktować z samorządowcami, przekazując informacje o osobach, o ich mieszkańcach, którzy będą trafiać do domu. Jeżeli rodziny będą w stanie przyjechać i odebrać z lotniska, to odbiorą. Jeżeli nie, my jesteśmy przygotowani do tego, żeby te osoby naszymi środkami transportu służbowego przewieźć do miejsca zamieszkania.
9: Zapewnia wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul po spotkaniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Pielgrzymi z Podkarpacia wracali autokarem z Bośni i Hercegowiny w nocy z soboty na niedzielę. Pojazd zjechał z autostrady na Węgrzech do rowu i przewrócił się. Zginęło 12 osób. 45 znajduje się w 4 węgierskich szpitalach. Znamy maksymalne stawki, które jutro zobaczymy na stacjach paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy tyle samo co dziś. 6 zł i 41. groszy. Diesel będzie kosztował 7 zł i 37 groszy. Nowy, rekordowy pakiet sankcji wobec Rosji zapowiada w niemieckiej prasie szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Z jej wypowiedzi wynika, że po przyjęciu 22 pakietu liczba objętych sankcjami rosyjskich podmiotów wzrośnie aż o 1/3. Co może znaleźć się w tym pakiecie? O tym nasza dziennikarka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
11: Bruksela może uderzyć w kolejne rosyjskie banki, flotę cieni i firmy z państw trzecich, które pomagają Moskwie omijać sankcje. Najważniejsze jednak pytanie, czy Unia uzgodni zakaz importu rosyjskiego LNG? To szczególnie drażliwy temat dla Belgii. W lipcu 100% LNG sprowadzonego przez Belgię pochodziło z Rosji. Chodzi o 400 tysięcy ton. Gaz trafia przez terminal w Zeebrugge do Francji i Hiszpanii. Unia planuje całkowicie wygasić import rosyjskiego LNG od początku przyszłego roku. Pytanie, czy uda się ten proces przyspieszyć i dodatkowo uszczelnić.
9: Około 260 kg śniętych ryb wyłowiono w weekend z kanału Gliwickiego, informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Od początku sierpnia w wodach kanału wzrasta liczebność złotej algi, której zakwity są toksyczne.
12: Fakty i ludzie.
9: Włoskie media rozpisują się o turystce z Polski. Alicja Klak uratowała dwóch mężczyzn tonących w jeziorze Como. Kobieta, która jest instruktorką pływania, skoczyła do wody, gdy czekano na przybycie ratowników. Według włoskich mediów reakcja polskiej turystki miała kluczowe znaczenie dla przebiegu akcji ratunkowej. Obaj mężczyźni zostali wyciągnięci z wody. Jeden z nich trafił do szpitala i jego stan jest ciężki. Przeczytajcie o tym na rmf24.pl, a my słyszymy się o 14.00.
8: północnego zachodu płynie do Polski chłodniejsze powietrze polarne morskie. Odpoczywamy po upałach w ten sierpniowy poniedziałek. Sporo chmur na polskim niebie, przelotne deszcze, burze, te głównie nawet z gradem na południu. 19 maksymalnie nad morzem, przez 25 stopni w centrum, do 31 tu najcieplej na południowym wschodzie kraju.
13: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
14: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
15: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
16: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
17: Joanna Sinelli i Sonia Bieluzowa. Dove potete ascoltare la miglior musica per film.
18: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Klaus Badelt i temat piratów z Karaibów. Ze Szwecji teraz news następujący. Nie mówimy tutaj i cóż iż ze Szwecji, bo takiej wiadomości nie zbywamy. Całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych obowiązuje od dziś w Szwecji. Szwedzkie dzieciaki nieco wcześniej zaczynają rok szkolny. Nowe przepisy dotyczą lekcji, ale także czasu spędzanego przez dzieci w świetlicach. To też ma być czas bez telefonu. To jest kolejny kraj, Szwecja, który idzie po rozum do głowy. Z nowymi przepisami przyszły też zalecenia, żeby dzieciaki korzystały z tradycyjnych zegarków, żeby w domach budziły je klasyczne budziki, a nie telefony właśnie. Niektóre szkoły inwestują w niecyfrowe formy rozrywki dla uczniów. Dzieci mogą grać w przerwach w bilard albo korzystać z tradycyjnych planszówek, proszę bardzo. My też planszówki lubimy, chociaż o tej porze zajmuje nas konkurs Filmowa Mapa Polski. Kolejna konkursowa podpowiedź już za chwilę. Tymczasem ta inna siostra Bennett. Taki seans w naszym kinie. Ann Chmielewski stoi tutaj za filmową muzyką.

0: Reklama.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
3: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
7: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Po reklamie.

To jest wakacyjne RMF Classic, 23 minuty już po godzinie 13. Za chwilę kolejna podpowiedź w naszej konkursowej zabawie filmowa Mapa Polski. A na razie Carmen Suita z tematów z Carmen Bizetta, wstęp i Habanera w cudownej aranżacji. Posłuchajcie.

0: mandolina brzmi pod palcami i w objęciach Aviego Avitala. RMF Classic w wakacyjnym wciąż nastroju. W naszym wakacyjnym konkursie Filmowa Mapa Polski odgadujecie dziś miasto, które ma własną filmową miejską mapę. Ta mapa pokazuje miejsca, gdzie kręcono filmy, pozwala poznać także historię kin owego miasta. Legenda tej mapy opisuje 30 produkcji zrealizowanych w tym właśnie mieście. Mamy tutaj Sztuczki, Komornika, film Julia wraca do domu, czy mniej oczywiste tytuły takie jak Brigitte Bardot cudowna albo Das. Mapa pokazuje konkretne lokalizacje, w których powstawały konkretne sceny, a także miejsca z muralami inspirowanymi filmowymi opowieściami. Swój mural ma tu na przykład Akademia Pana Kleksa. Tak właśnie. I Akademię kręcono w zagadkowym mieście.
1: Filmowa Mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
0: Nazwa zagadkowego filmowego miasta to jedno, druga sprawa. Trzeba jak najciekawiej napisać, odpowiadając na dodatkowe pytanie. Za godzinę już o 14.30 ktoś z was zdobędzie w telefonicznym finale tego konkursu wspaniale wydany filmowo-serialowy przewodnik po Europie i całe naręcze naszych radiowych, wakacyjnych gadżetów. Zapraszamy do pisania, do zabawy. Paolo Conte tymczasem nam zaśpiewa Via con me.

0: Castorama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
7: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
15: RMF Classic. Dla wszystkich, którzy są w drodze na wakacje.

urodzony w Splicie Franz von Suppe i jego lekka kawaleria w uwerturze. Miłośników fotografii zapraszamy do Łodzi. Tam wystawa Szkoła Spojrzenia Miasto. Fotografia graturole medium pozwalającego na uwiecznianie ciągle zmieniającego się miejskiego krajobrazu. Zebrane na tej wystawie kadry nie tworzą obrazu jednego miejsca, to kompozycje pokazujące różne aspekty miejskiego doświadczenia. Szkoła Spojrzenia Miasto, ta wystawa w Muzeum Pałacu Herbsta w Łodzi. Tak na marginesie, w tym pałacu powstało kilka pamiętnych filmowych scen, do Ziemi Obiecanej, do filmu Davida Lyncha Inland Empire, do Dziewczyny z igłą. Także w programie Filmowa Mapa Polski o Łodzi wspominać warto. W konkursie Filmowa Mapa Polski inne, też filmowe miasto dzisiaj rozpoznajecie. Po 14:00 niebawem jeszcze jedna podpowiedź konkursowa przed finałem. Teraz Dirty Dancing, The Ronettes, tak tutaj grają i śpiewają.

0: Już o 14:00 fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
13: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
1: Po reklamie.
16: Już 14:00 na wszystkich zegarach RMF Classic, taka godzina. Anna Wachowska i najświeższe nasze fakty.
17: Wszystko trwało 30 sekund, relacjonują Polacy, którzy wracali autobusem z Medjugorje do kraju. W nocy z soboty na niedzielę autokar na węgierskiej autostradzie wjechał do rowu. 12 osób zginęło, ranni trafili do szpitali. W placówce w Niericzházie z rannymi rozmawiał nasz dziennikarz Paweł Konieczny.
18: Pamiętam wszystko, dlatego że obudziłam się w tym momencie, kiedy uderzyłam się w głowę i w bark. Miałam taką pierwszą myśl, tak wygląda ostatni dzień mojego życia i ten moment śmierci. To można potraktować w kategoriach cudu, patrząc na to, co wszystkie te osoby, które są w innych pokojach, przeżyły, bo naprawdę nas to ominęło pod tym kątem, że dziecko mówi do mnie: mamo, wychodzimy. Naprawdę trwało to w mojej głowie jakieś 30 sekund. Tutaj wjechały małżeństwa, mieliśmy uroczystość odnowienia przez nich ślubów małżeńskich i niektórzy stracili swoich współmałżonków i zapytałam, czy ci ludzie tutaj mają pomoc, bo wiemy, że jesteśmy na Węgrzech. Tutaj na początku nie było tłumacza, ani też tej pomocy. Konsul obiecał, że w Jasionce wszyscy otrzymają pomoc psychologiczną.
17: Mówiły panie Katarzyna i Marzena, które dziś opuszczą placówkę i wieczorem wrócą rządowym samolotem do Polski. Nawet dożywocie grozi 51 latkowi, który odpowie za usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki w podpoznańskim Swarzędzu. Remigiusz Z. w sobotę postrzelił kobietę w głowę i uciekł. Wczoraj poszukiwany został zatrzymany przez policję.
19: Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości.
17: Mówił prokurator Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Ranna przebywa w szpitalu. Jej stan jest określany jako krytyczny.
0: Fakty. RMF Classic. O tym mówi świat.
17: Z powodu aktywności wulkanu Etna ponownie ograniczona została praca lotniska w Katanii na Sycylii. Do jutra, do południa, liczbę przylotów zmniejszono do 10 na godzinę. Żadne ograniczenia nie dotyczą odlotów. To było turystyczne oblężenie Tatr. Wszystkie miejsca noclegowe w ostatni weekend były zajęte. Wiele osób przyjechało pod namioty czy kamperami. Dziś turystów jest znacznie mniej, a to oznacza, że ceny noclegów spadają.
20: Mamy gwałtowny spadek cen, no bo jednak gości mniej, o 30% mniej więcej tak to szacujemy. Mamy tańsze paliwo, także wydaje się, nie ma pilniejszego czasu, żeby w Tatry przyjechać. Dla okrągłego 650 zł mieliśmy medianę. To jest mediana zeszłoroczna, czyli żadnych podwyżek, żadnej eskalacji cen na długi weekend, mimo takiego znaczącego pobytu. Teraz mamy spadek o, na okrągło licząc o 100 zł, czyli jesteśmy w stanie w trzygwiazdkowym obiekcie w centrum Zakopanego za 550 zł w ciągu tych najbliższych jeszcze dwóch tygodni wakacji spędzić dobę ze śniadaniem, najczęściej jeszcze z jednym dzieckiem w takim pokoju bezpłatnie.
17: Mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. A czy upały jeszcze wrócą? Możecie to sprawdzić na rmf24.pl. Tam prognoza pogody na koniec lata.
16: A dzisiaj na polskim niebie w sumie sporo chmur. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, to głównie na południu, tu też burze z gradem, uważajcie. Ciepłe powietrze zwrotnikowe tylko na południowym wschodzie. I tak maksymalnie 19 nad morzem, 22 na zachodzie, 25 w centrum. Na południowym wschodzie Polski właśnie najcieplej, tam do 31 stopni w skali Celsjusza.
21: Lato w dobrym towarzystwie w RMF Classic.
22: Mówi Grzegorz Turnał.
23: Zygmunt Konieczny.
24: Michał Rusinek.
25: Mówi Krzysztof Jasiński. To jest, proszę Państwa, RMF Classic.

0: okolijna nieco architektura, ona też przyciąga filmowców. W owym mieście powstały sztuczki Andrzeja Jakimowskiego, komornik Feliksa Falka, Roist Jana Holoubka, czy Julia wraca do domu, film Agnieszki Holland.
1: Filmowa mapa Polski. Wakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: No i w jakimś to mieście na literę W powstały wspomniane produkcje? Odpowiedź na pytanie dodatkowe też jest arcyważna. Jeszcze chwilkę doczytuję wasze propozycje, bo przecież zaraz o 14.30 na antenie telefoniczny finał naszej zabawy z super nagrodami. Także uważajcie na połączenia przychodzące z RMF Classic, a zaśpiewa nam już teraz Elvis Presley.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Uralnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
9: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.

0: Kompozycja Jeremiasza Clarka, Marsz Księcia Danii i trąbka w tej kompozycji jak sygnał, że już 14:30 i trzeba finalizować nasz konkurs.
1: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
0: Dzień dobry, Dariusz Stańczuk, RMF Classic, z radia i z konkursu dzwonię. Czy pani Izabela?
2: Tak, przy telefonie.
0: Dzień dobry, pani Izabelo, ma pani chwilkę, może na finał z nagrodami?
2: Jasne, jak najbardziej. Co prawda właśnie mam ręce w mące, ponieważ lepiłam pierogi. Dlatego pierwszy razem nie udało się odebrać.
0: Ale smacznego, smacznego już tak na zaś życzymy, ale myślę, że ręce w mące nie przeszkodzą pani w tym finale konkursowym.
2: Mam nadzieję.
0: O jakim to filmowym bez wątpienia mieście dzisiaj mówiłem?
2: O mieście Wałbrzych.
0: O mieście Wałbrzych, gdzie zamek Książ nieopodal, prawda? To też filmowa lokacja. Natomiast pani pisze o Krakowie, który świetnie nadawałby się do nowoczesnej wersji kultowego serialu Podróż za jeden uśmiech. Dlaczego tak właśnie, pani Izabelo?
2: Pierwsza myśl, podróż po Krakowie w korkach. W zasadzie no, nawet nie musi być godzina szczytu. To jest podróż za jeden uśmiech, na którą bardzo często pakuje się, nawet jadąc po dzieci do szkoły, ponieważ czasami to jest półtorej godziny podróży.
0: Nie jestem pewien, czy uśmiechy akurat wyciąga na twarz podróż po zakorkowanym Krakowie. No ale można tak do tego też podejść. Tak.
2: Tak, tak, tak. Ale zupełnie poważnie, bardzo często wychodzę z jedzeniem z domu, kiedy wsiadam do samochodu, jadąc właśnie po dzieci. No bo tak wygląda ta podróż.
0: Tak, no w Podróży za jeden uśmiech, w tym oryginale, dwaj chłopcy podróżują pociągiem nad Morze Bałtyckie, prawda? A tutaj kogo by pani widziała w tej nowej, krakowskiej, współczesnej odsłonie tego filmu?
2: Najchętniej obsadziłabym swoje dwie córki.
0: O, proszę bardzo. W najbardziej zakorkowanych miejscach Krakowa, dodajmy, prawda? Co dodałoby tutaj pikanterii.
2: Dokładnie. Tworząc coś zupełnie nowego, można byłoby pofantazjować.
0: I za pani wpis, i za wystąpienie antenowe w takim razie, pani Izabelo, dla pani przepięknie wydany filmowo-serialowy przewodnik, a do tego na ręce naszych upominków wakacyjnych. Gratulacje!
2: Cudownie. Chciałabym serdecznie pozdrowić koleżankę Kasię, która właśnie wczoraj opowiadała mi o tym zamku i dlatego wzięłam udział w konkursie, bo wiedziałam dzięki niej, gdzie to jest.
0: O zamku Książ koło Wałbrzycha. Dokładnie. Przypomnijmy. Pani Izabelo, raz jeszcze pozdrawiamy. Przemiłego dnia.
2: Dziękuję ślicznie, pozdrawiam serdecznie.

Mac Grgić przy jednej, Mateusz Kowalski przy drugiej gitarze i taka to właśnie smaczna gitarowa wersja ósmego tańca słowiańskiego Antonina Dworzaka. O upały pytanie padło, czy jeszcze powrócą tego lata? Podobno tak i będą te upały przeplatać się z burzami, z nawałnicami nawet. Taka pogodowa huśtawka nas czeka, zanim zakończą się te wakacje. Za to wakacyjne poniedziałkowe spotkanie dziękuję. Dariusz Stańczuk. Za chwilę Natalia Grzeszczyk przywita się z naszego warszawskiego studia. A teraz już przy wtórze symfonicznej orkiestry Perfekt i Niepokonani i wokal Grzegorza Markowskiego. Słuchacie RMF Classic.

0: Reklama.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje.
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
8: Marian, co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Po reklamie.
12: Minęła godzina 15. Słuchacie RMF Classic. Pora na prognozę pogody. Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, okresami duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu i burze, głównie na południowym zachodzie oraz południu kraju. Burze miejscami możliwe również na Pomorzu. Temperatura maksymalna dzisiaj od 20 na północy, 22 na zachodzie, około 25 w centrum, do 30-31 stopni Celsjusza na południowym wschodzie Polski.
13: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
14: Nazywam się Marla Radowicz.
15: Tu Igor Herbut.
16: Tu Krzysiek Zalewski.
17: Cześć. Cześć. Tutaj Kwiat Jabłoni i słuchacie RMF Classic.
18: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Klato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Do godziny 20 będziemy sprawdzali, na jakie koncerty, wystawy, festiwale, filmy, spektakle warto wybrać się w najbliższych dniach, bo niby wakacje, ale kulturalny światek nie zwalnia nawet na chwilę. Dwoi się i troi, żeby zaproponować jak najwięcej ciekawych propozycji. Zawsze, to od razu przypomnę, mnóstwo ciekawych propozycji, podpowiedzi kulturalnych znajdziecie też na naszej stronie rmfclassic.pl. Poza tym, oczywiście, mnóstwo najpiękniejszej muzyki filmowej przed nami, jak to w RMF Classic, teraz ze ścieżki dźwiękowej wielokrotnie okrzykiwanej najważniejszą muzyką filmową w historii muzyki filmowej. Hans Zimmer, Lisa Gerard i Gladiator.

0: Reklama.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Podróże sakralne. RMF Classic prezentuje najpiękniejsze świątynie Europy.
1: Bardzo często w czasie wakacyjnych podróży zwiedzamy świątynie, bywa, że różnych wyznań. Traktujemy je nie tylko jako miejsca kultu, ale po prostu jak ciekawe zabytki, miejsca pełne znakomitych dzieł sztuki, a wiele z nich to przecież wspaniałe dzieła architektoniczne. Kryją w sobie ślady niezwykłych historii i wielkich tajemnic, często są miejscem pochówku nie tylko dostojników kościoła, ale także królów i ludzi zasłużonych dla świata. W te wakacje opowiadamy Wam o kilku wybranych świątyniach. Dzisiaj katedra rozsławiona m.in. animacją Disneya, której muzykę Alana Menkena wszyscy w RMF Classic kojarzymy doskonale. Budowa katedry Notre Dame rozpoczęła się w 1163 roku za panowania króla Ludwika VII. Prace nad tym monumentalnym dziełem gotyckim trwały niemal dwa wieki i zostały ukończone dopiero około 1345 roku. Jaka ładna data. 1, 3, 4, 5. Przed głównym wejściem do katedry na placu znajduje się punkt zerowy dróg we Francji. Jest to metalowa róża wbudowana w bruk, od której mierzy się oficjalne odległości wszystkich dróg wychodzących z Paryża. Słynne rzeźby potworów i demonów zdobiące dach i wieże katedry to tak zwane chimery oraz gargulce, które pełnią funkcję rynien odprowadzających wodę. Idealnie wpisują się w średniowieczny, tajemniczy klimat budowli, ale w dużej mierze są efektem XIX-wiecznej rekonstrukcji.
2: Rankiem, gdy Paryż się budzi we mgle, biją dzwony Notre Dame.
1: W czasie rewolucji francuskiej pod koniec XVIII wieku katedra ucierpiała z rąk rewolucjonistów, którzy uznali ją za symbol monarchii i religii. Zniszczono wtedy m.in. wiele rzeźb królów. Obiekt uratowano przed całkowitą rozbiórką dzięki temu, że urzędnicy oficjalnie przekształcili go w magazyn żywności, a później w świątynię rozumu. Katedra posiada jedne z najsłynniejszych i największych organów piszczałkowych na świecie. Instrument ten liczy około 8000 piszczałek, rozlokowanych w blisko 115 głosach. Co ciekawe, organy te przetrwały dramatyczny pożar z 2019 roku, chociaż wymagały gruntownego czyszczenia i renowacji z powodu osadów sadzy i ołowiu. Na szczęście znowu brzmią. Katedra Notre Dame uległa potężnemu pożarowi 15 kwietnia 2019 roku, w wyniku którego zawaliły się iglica oraz drewniany dach katedry. Eksperci wskazują, że przyczyną pożaru mogły być niedopałki papierosów, które znaleziono po katastrofie w okolicy rusztowań, przy których rozpoczął się pożar. Taka drobnostka, głupota, a mogła pozbawić nas jednego z najważniejszych zabytków Europy i świata.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
1: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy olej kujawski z pierwszego tłoczenia, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 9,54 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
5: Znowu niespodzianka?
6: Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
9: Idziemy do Żabki po promocję?
10: Przecież byliśmy wczoraj.
9: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
10: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
11: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.

Jerzy Fryderyk Händel i Bure z muzyki Ogni Sztucznych, Le Concert de Nations Jordi Savall. Takie plany mamy na za kilka minut w RMF Classic, ponieważ najpierw Fryderyk Chopin i preludium deszczowe na naszej antenie. Przy fortepianie zasiada Rafał Blechacz.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Trwa 67. sezon koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Recitali najznakomitszych polskich i zagranicznych pianistów do końca września można słuchać w każdą niedzielę o godzinie 12 i 16, oczywiście przy pomniku Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich. 23 sierpnia, czyli w najbliższą niedzielę o godzinie 12 zagra Julia Łozowska, a o 16 Mateusz Dubiel, czyli jedni z najzdolniejszych pianistów młodego pokolenia. Szczegóły na stronie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, a w RMF Classic Dajdo.

0: Laptop Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: Za chwilę na zegarach wybije godzina 16. Słuchacie w ten poniedziałek RMF Classic. Pora na prognozę pogody. Temperatura maksymalna dzisiaj od 20 na północy, 22 na zachodzie, około 25 w centrum, do 30-31 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam 19 stopni Celsjusza na termometrach. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu i burze, głównie na południowym zachodzie oraz południu Polski.
14: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
15: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
16: Tu Monika Brodka.
17: Cześć, tu Daria Zawiałow.
18: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Mniej więcej godzinę temu Teatr Narodowy poinformował, że w sobotę 15 sierpnia zmarł jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, Jan Frycz. Do ostatniej chwili był aktywny zawodowo. W zeszłym tygodniu rozpoczął próby do Orestei w reżyserii Luka Persewala w Teatrze Narodowym. Za swoją ostatnią rolę w tym teatrze, Króla w przedstawieniu Termopile Polskie w reżyserii Jana Klaty, otrzymał w maju tego roku nagrodę aktorską na 66. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych Festiwalu Sztuki Aktorskiej, bo to była zachwycająca rola, pokazująca, w jak genialnej kondycji aktorskiej był do samego końca. W minionym sezonie podziwialiśmy go również w Królu Lirze Grzegorza Wiśniewskiego, Jak być kochaną Leny Frankiewicz w Teatrze Narodowym, także w telewizyjnej realizacji legendarnej Wycinki w reżyserii Krystiana Lupy. Jego kariera aktorska wiodła od Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie przez Teatr imienia Juliusza Słowackiego oraz Narodowy Stary Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej, po Teatr Polski w Warszawie, aż wreszcie po Narodową Scenę, gdzie wrócił po latach zaproszony przez Jerzego Jarockiego. Stworzył niemal 200 aktorskich kreacji, zarówno na deskach scenicznych, jak i w teatrach telewizji oraz radiowych, na stałe zapisując się w historii polskiego teatru rolami w spektaklach Krystiana Lupy, Andrzeja Wajdy, Jana Englerta, Jerzego Jarockiego czy Mikołaja Grabowskiego. Jan Frycz był niezwykle ważnym członkiem naszego zespołu, nie tylko wielkim artystą, ale i przyjacielem, a dla wielu z nas również mentorem, czytamy na stronie Teatru Narodowego. Będzie nam bardzo brakować jego charyzmy na próbach, jego śmiechu w kuluarach, długich rozmów i analiz. Przede wszystkim jednak będzie nam go brakować jako pięknego człowieka. Jan Frycz miał 72 lata. W RMF Classic możemy wspominać wielkich artystów na przykład muzyką z filmów, które nam zostawili. Dlatego teraz na naszej antenie muzyka z filmu Pręgi, którą skomponował Adrian Konarski.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Przemek Semczuk odkryje przed nami tajemnicę powstawania retrokiosku i zabierze nas na zlot kultowego Fiata 126P. Odwiedzimy też Poznań, Częstochowę i Łódź.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
0: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W Media Expert wyprzeda.

0: deski trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
4: Po reklamie.

Za chwilę Bill Conti i Dynastia w RMF Classic. Najpierw muzyka, którą John Lann skomponował do filmu Downton Abbey, Nowa epoka.

0: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Niemal 100 dzieł nabistów, artystów, którzy wpłynęli na rozwój sztuki nowoczesnej. Zobaczyć można na wystawie czasowej Nabiści, prorocy nowej sztuki w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Prace pochodzą z polskich i zagranicznych kolekcji, w tym ze słynnego francuskiego Musée d'Orsay. Do 15 listopada można oglądać wystawę. Poszczegóły odsyłam na stronę rmfclassic.pl do zakładki Polecamy. Na naszej antenie za chwilę Alan Silvestri, Vangelis, ale jako pierwsi stery w RMF Classic przyjmują Chuck Mangione i dzieci Sancheza.

0: reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.

0: Larghetto z Symfonii Klasycznej Sergiusza Prokofiewa w wykonaniu londyńskiej orkiestry symfonicznej, którą poprowadził Sir Neville Mariner. Wcześniej w RMF Classic Camille Saint-Saëns i Łabędź z Karnawału Zwierząt grały Anne Martindale Williams i Patricia Prattis Jennings. Pora na naszej antenie na opowieści o kamieniach szlachetnych, które prezentuje Iwona Tamborska.
1: Dziewczyna z perłą, czyli RMF Classic w świecie kamieni szlachetnych.
2: Wyobraźmy sobie, że zamykamy tęczę w kamieniu, albo poruszającą się zorzę polarną, albo żywą elektryczną błyskawicę. Jest to prawie nierealne wyobrażenie. Nic więc dziwnego, że opal zyskał sławę mitycznego kamienia filozoficznego, w którym zawarta jest taka potęga, że może zmieniać materię. Dzisiejsza historia będzie o praojcu klejnotów, czyli opalu. Nazywano go praojcem, bo zawiera w sobie wszystkie kolory kamieni szlachetnych, ale mając w sobie znamiona urody tylu klejnotów, nie zdecydował się na żaden. Stąd niektórzy starożytni bardziej uważali opal za dziecko bogów, które ma potencjał stać się kim chce, musi tylko dojrzeć i zdecydować. W legendach arturiańskich rycerze Okrągłego Stołu poszukiwali świętego Graala, a właśnie ten miał być wykonany z opalu. Słowo opal pochodzi od sanskryckiego słowa upala, które oznacza kamień szlachetny. Wywodzi się ono z opowieści ze starożytnych Indii, które głoszą, że bogini matka zamieniła dziewiczą boginię tęczę w kamień, aby uchronić ją przed gwałtem ze strony trzech innych bogów. W odróżnieniu od większości kamieni szlachetnych, które mają uporządkowaną strukturę krystaliczną, opal jest ciałem bezpostaciowym. Składa się z uwodnionej krzemionki, czyli po prostu są to takie zwykłe atomy SiO2, czyli dwutlenku krzemu, czyli tego samego, co tworzy kwarc, ale tutaj tworzą sieć milionów malutkich kulek krzemionki, pomiędzy którymi są wolne cząsteczki wody. I ta sieć jest taka troszkę jakby chaotyczna. Najpiękniejsze opale mają wody od około 6-10%. I to one, właśnie te kuleczki i ta woda, zapewniają tęczowy blask opalu. Kiedy opal zaczyna tracić wodę, mówimy, że się starzeje. Przychodzi wówczas w odmianę drobnokrystalicznego kwarcu, co kończy się jego rozpadem. Dlatego też mówi się, że opal żyje. Znane są romantyczne, nieco podkolorowane opowieści o posiadaczach tego kamienia, których klejnoty po ich śmierci straciły blask. Ale ogólnie jest to kamień stabilny i niezwykle ceniony, a często nawet bardziej niż diamenty. Największy na świecie nieoszlifowany czarny opal to kometa Halleya. Została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Ten masywny kamień został znaleziony w Lightning Ridge, mniej więcej w czasie, gdy kometa Halleya pojawiła się na australijskim niebie. Waży 1982,5 karata, to jest około 0,4 kg i ma około 10 na 6 cm. Prawdopodobnie opal jest właśnie kamieniem królów krasnoludów, który strzeżony był przez smoka Smauga w filmie Hobbit. Kto raz zobaczy opal w jego pełnej krasie, ten albo przerazi się niemal pod nadnaturalnym wyglądem tego skarbu, albo zakocha na całe życie, poszukując swojego kamienia filozoficznego.
1: Dziewczyna z perłą. Kamienie szlachetne prezentuje artystka sztuki złotniczej Iwona Tamborska.

0: reklama.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
3: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Po reklamie.
7: Za chwilę wybije godzina 17. Słuchacie RMF Classic. Pora na prognozę pogody. Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, okresami duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu i burze, głównie na południowym zachodzie oraz południu kraju. Temperatura maksymalna od 20 na północy, 22 na zachodzie, około 25 w centrum, do 31 stopni Celsjusza na południowym wschodzie Polski.
8: Lato mistrzów muzyki filmowej. Tylko w RMF Classic.
9: Hi, this is James Newton Howard.
10: This is Daniel Pemberton.
11: Justin Hurwitz.
12: Hi, I'm Hans Zimmer. You're listening to RMF Classic.
13: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Randy Newman i Auta, wcześniej Dire Straits w RMF Classic, a za chwilę Tango Marsjanin i Za garść dolarów. Tak rozpoczynamy trzecią godzinę naszego dzisiejszego spotkania w audycji, w której podpowiadamy, na jakie kulturalne wydarzenia warto zwrócić swoją uwagę w najbliższym czasie. Podpowiadamy również, po jakie książki warto w te wakacje sięgnąć. A dokładnie podpowiadają Tomasz Pindel i Szymon Kloska, ale to za kilkanaście minut, bo najpierw obiecane tango w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Przemek Semczuk odkryje przed nami tajemnicę powstawania retrokiosku i zabierze nas na zlot kultowego Fiata 126P. Odwiedzimy też Poznań, Częstochowę i Łódź.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
3: Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie.

0: No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Po reklamie.

Tomasz Pindel i Szymon Kloska i książki. Za chwilę najpierw w RMF Classic jeszcze Antonio Vivaldi i Allegro z koncertu G-moll na skrzypce, dwa flety proste, trzy oboje i fagot. A do tego wszystkiego z dedykacją dla jej wysokości królowej Saksonii. Grają Fabio Biondi i Europa Galante.

0: Książki zabawne, czyli co czytać latem z uśmiechem na twarzy. Polecają Szymon Kloska i Tomasz Pindel.
1: Wracamy do naszego letniego cyklu, w którym rozmawiamy o książkach, które śmieszą i bawią. No i chyba, znaczy my byliśmy skazani na tę pozycję, jako no czytali wszyscy, jak my byliśmy małymi dziećmi. Wszyscy
2: w radiu
1: czytali.
2: Była czytana.
1: Mikołajka była czytana w radio i pokładaliśmy się ze śmiechu.
2: Mówię oczywiście o klasycznej pozycji, znaczy nie, czy oczywiście oczywiste, to jest dla nas, a dla Państwa stanie się oczywiste teraz. Przygody Mikołajka, duetu Gossiny, który był odpowiedzialny za tekst, i Sępe, który rysował. Wiadomo, że tekst to było więcej ważniejszy, no ale rysunki, umówmy się, też robiły tutaj dobrą robotę i stanowiły ważną część tych historii, które są klasyczne, znane i wydawane teraz masowo. Niestety sporo jest takich dorabianych podróbek, takich oficjalnych oczywiście podróbek, ale że tam jakieś kontynuacje, ciągi dalsze, jakieś tam wariacje na temat, które gubią ten oryginalną moc języka i pomysłu.
1: Ja w ogóle z pierwszą podróbką się spotkałem jeszcze w głębokim dzieciństwie, bo powstała taka wersja Mikołajek w PRL.
2: No nie, to było jakieś nawiązanie świadome. Ja mówię raczej o tych oficjalnych, wiesz, jakby sygnowanych tutaj nazwiskami Gossiny i prawie że Sępe, bo tam córka, rozumiem, kontynuuje pracę ojca i tak dalej i powiela ten produkt, bo teraz to już nie literatura, ale skupmy się na tym, co wybitne, czy na tych klasycznych tomach, na przygodach Mikołajka, na Mikołajek ma kłopoty, który najpierw ukazał Joachim ma kłopoty, na wakacjach Mikołajka na przykład.
1: No, przepis jest bardzo prosty, najczęściej wykorzystywany przez autora, mianowicie bierzemy jakąś prostą, codzienną czynność i doprowadzamy ją do nieuchronnej katastrofy. Czy to jest zrobienie zdjęcia w szkole, które się kończy jak najgorzej, czy to jest wyjazd na plażę, na wakacje, czy to jest zakup roweru dla Mikołajka przez ojca. I to wszystko gra fantastycznie.
2: Ale także gra dlatego, że opowiada to Mikołajek. Zresztą z jego perspektywy dziecka, bystrego, myślącego w sposób dziecięca, więc czasami bezlitośnie patrzy na otaczających go ludzi i świat. W tym tkwi jego źródło dowcipu. No i tam też jest sporo takiego dowcipu A, sytuacyjnego, B, językowego. Ja na przykład pamiętam, jak mnie ogromnie rozbawił w dzieciństwie i do dzisiaj mnie bawi. Początek opowiadania, potem gimnastyka, która się pojawia w tomie Wakacje Mikołajka. I cały czas mam ochotę zastosować to w życiu, tylko obawiam się, że oprócz mnie nikt nie pamięta do końca, skąd byłby ten cytat. Zacznę się to tak. Wczoraj przyszedł nowy nauczyciel gimnastyki. Nazywam się Hector Dival, powiedział. A wy? My nie, odpowiedział w fabryce. I to nas okropnie rozśmieszyło. I mnie to cały czas okropnie rozśmiesza. I mam taki odruch, że jak ktoś mi się przedstawia, to chciałem powiedzieć, że a ja nie. No ale zazwyczaj gryzę się w język i szukam pocieszenia w tomikach mocno już czytanych Mikołajka, ale mam je wszystkie. Dbam o nie skrupulatnie. I teraz w czas wakacji jest naprawdę idealny moment, żeby przynajmniej wrócić do tego tomu właśnie wakacyjnego.
1: No i widzisz, niniejszym udało ci się spełnić swoje marzenie, czyli wykorzystać ten cytat w prawdziwym życiu, nawet jeżeli to jest laboratoryjna sytuacja radiowa.
2: A jak ty się nazywasz?
1: Szymon Kloska.
2: A ja nie. Udało się znowu. Moje marzenia zostały spełnione.
1: Dwukrotnie.

0: Książki zabawne, czyli co czytać latem z uśmiechem na twarzy.
1: W naszym wakacyjnym paśmie rozmawiamy o literaturze, która jest zabawna, śmieszna, pełna humoru, ale też znakomicie napisana. I dzisiaj sięgamy do półki z literaturą dziecięcą, no, która się ugina od ciekawych propozycji, ale my poszliśmy dzisiaj bardzo, bardzo klasycznie. Była mowa o Mikołajku. No to teraz czas na Pipi Pończoszankę, czyli absolutnie arcydzielną serię książek Astrid Lindgren.
2: Tak, i zastanawialiśmy się trochę, którą Astrid wybrać, bo jeżeli chodzi o śmieszność, to Pipi może iść w konkury z Emilem czy z Lottą, ale chyba Pipi.
1: Nie, no, ja przyznam, że nie miałem wątpliwości. Pipi jest po prostu anarchistyczne podejście do rzeczywistości, tak? Ona rozbija system, jak rozwala wszystko, w sensie nie fizycznym, tylko jakby neguje swoim sposobem radosnym i takim nieokiełznanym bycia pewien porządek społeczny. To jest w ogóle niesamowite, kiedy pomyślimy, jak to są dawne rzeczy. Dzisiaj to jest wywrotowe, nie? A wtedy w ogóle musiał robić wrażenie. No jest to ogromnie zabawne.
2: Tak. No właśnie o tym pamiętamy, że ona jest anarchistyczna, rewolucyjna i szalona, ale zapominamy o tym, że te książki po prostu są bardzo śmieszne.
1: Mój ulubiony rozdział z pierwszej części o Pipi to jest ten, jak ona idzie do szkoły. Pamiętasz, jak poszła do szkoły? To się musiało skończyć katastrofą, no ale ona pozazdrościła swoim przyjaciołom, że oni chodzą, ona nie, więc idzie i pani nauczycielka mówi do niej tak. Zacznijmy od rachunków. No, Pipi, czy możesz mi powiedzieć, ile to będzie razem 7 i 5? Pipi spojrzała na panią ze zdumioną i niezadowoloną miną, po czym odpowiedziała: no, jeśli sama tego nie wiesz, to nie wyobrażaj sobie, że ci powiem. I tak to idzie dalej, bo oczywiście ta scena się przeciąga całkiem sporo, ponieważ potem pani pyta, ile to jest 8 i 4. Okazuje się, że też 12. No i Pipi oczywiście mówi: a jak 12? Przecież 7 i 5 to było 12, więc 8 i 4 to chyba trochę bez sensu. Więc to się nakręca. To jest absolutnie pierwszoligowy humor. Ja nie wiem, może jakiś niespecjalnie odkrywczy, ale przezabawnie działający.
2: Tak, no i część tego humoru jest poukrywana właśnie w tych sytuacjach, w których no, Pipi spotyka się z jakimiś konwenansem i z jakimiś normami, które natychmiast w drobny mak rozwala, wyśmiewając się też z różnych drobnomieszczańskich przywar.
1: A do tego jest w niej taka po prostu regularna radość życia, nie? To jest taka wielka lekcja, która płynie z tych książek, jak nad nimi troszeczkę pomyślimy, że po prostu Pipi pokazuje nam, jak żyć wesoło, radośnie i nie przejmować się jakimiś rzeczami, które mogą nam w tej wesołości i radości przeszkodzić.

0: reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.

0: Franciszek Schubert i Impromptu S-dur, opus 90 numer 2, przy fortepianie Maria Joua-Pirisch, wcześniej Giuseppe Verdi i marsz triumfalny z Aidy. Grali filharmonicy wiedeńscy, dyrygował Herbert von Karajan.
1: Kierunek lato. W RMF Classic wskazujemy drogę do miejsc wakacyjnych atrakcji.
0: Zanim Andy Warhol stał się najbardziej rozpoznawalnym artystą świata, przez lata był po prostu nieśmiałym chłopakiem, rysownikiem, ilustratorem, projektantem, człowiekiem pracującym dla magazynów, wydawnictw, agencji reklamowych i świata mody. Wystawa Andy Warhol od linii do legendy w krakowskim Pałacu Sztuki pokazuje drogę, jaką przebył ten artysta, prezentując ponad 60 oryginalnych rysunków, sitodruków, polaroidów, filmów, plakatów, pierwsze numery legendarnego magazynu Interview, stroje z tkanin zaprojektowanych przez Warhola w latach 50. oraz pełny zestaw książek i okładek płyt winylowych zaprojektowanych przez Warhola. Wszystkie szczegóły dotyczące wystawy Andy Warhol od linii do legendy znajdziecie na stronie rmfclassic.pl. W zakładce Polecamy. Wystawę można oglądać w Pałacu Sztuki w Krakowie do 27 września tego roku. Na antenie RMF Classic natomiast muzyka ze ścieżki dźwiękowej 5. sezonu serialu The Bear.

0: Reklama.
1: Od Zamku Czocha do Poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
1: Chwytaj dzień. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wakacyjnej Gdyni.
1: W ostatnim tygodniu wakacji Gdynia stanie się literacką stolicą Polski. Od 26 do 30 sierpnia w ramach 21 edycji Nagrody Literackiej Gdynia odbędzie się festiwal Miasto Słowa. Jego program, zapowiadają organizatorzy, układa się w kilka wyrazistych bloków tematycznych przeplatanych książkowymi premierami, spotkaniami z autorkami i autorami nominowanymi do Gdyni Nagrody, czy literacką grą miejską. 29 sierpnia poznamy tegorocznych laureatów nagrody w czterech kategoriach: esej, proza, poezja i przekład na język polski. Festiwal Miasto Słowa odbywać będzie się w Gdyni od 26 do 30 sierpnia.
2: RMF Classic w Gdyni na 107,1 FM.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Przemek Semczuk odkryje przed nami tajemnicę powstawania retrokiosku i zabierze nas na zlot kultowego Fiata 126P. Odwiedzimy też Poznań, Częstochowę i Łódź.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
3: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.

0: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Po reklamie.

Od Torino Respighi i Kukułka z Suity Ptaki w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Świętego Pawła za chwilę w RMF Classic, bo najpierw fragment Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego. Gra londyńska orkiestra symfoniczna, dyryguje Michael Tyson Thomas.

0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Zgłoś swoją propozycję na rmfclassic.pl.
1: Cztery przystanki już za nami. Byliśmy w Toruniu, Łodzi, Lublinie i Pasymiu na Mazurach. Gdzie pojedziemy tym razem, to od Was tylko zależy. Czy w Waszej okolicy kręcono znany film lub serial? A może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej, aktorów i niezwykłą atmosferę planu? Zgłoście swoją miejscowość, przekonajcie nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy w te wakacje jeszcze pojechać. Czekamy na Wasze zgłoszenia na rmfclassic.pl. Spośród nadesłanych propozycji wybierzemy najciekawsze miejsca i odwiedzimy je z naszym mobilnym studiem RMF Classic. Pomóżcie nam stworzyć filmową mapę Polski w te wakacje. Aha, no i to też istotne. Autorów najciekawszych zgłoszeń oczywiście nagrodzimy wakacyjnymi gadżetami. Małgorzata Ostrowska i Meluzyna przejmują naszą antenę. Muzykę skomponował Andrzej Korzyński.

0: Hector Berlioz i scena na balu z Symfonii Fantastycznej, grała orkiestra Clevelandska, dyrygował Pierre Boulez, wcześniej Marsz Turecki Wolfganga Amadeusza Mozarta. W RMF Classic przy fortepianie zasiadał Christian Zacharias.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
0: Ten festiwal powstał w 1996 roku pod nazwą Letni Festiwal Jazzowy w piwnicy pod Baranami. Kiedy to słynny kabaret, piwnica pod Baranami, obchodził swoje 40. urodziny. W piwnicy obok kabaretu rozkwitała bowiem od początku muzyka jazzowa. Z miejscem tym związani są najważniejsi polskiego jazzu. Festiwal przechodził różne etapy, aż w końcu stał się Summer Jazz Festiwalem, który odbywa się w Krakowie. Trwa właśnie jego 31. edycja. 21 sierpnia na przykład zagra doskonale znany wam z anteny RMF Classic Robi Lakatosz. Towarzyszyć mu będzie Szymon Klima Quartet. Szczegóły festiwalu znaleźć można na summerjazz.pl. A naszą antenę przejmuje Brian Adams.

0: reklama.
1: Mega, Marian, co
0: ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Dla wytrwałych wędrowców w karkonoszach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
1: O dwóch chuliganach, którzy napadli spokojnego obywatela, pisze 17 sierpnia 1956 roku Ekspres Wieczorny. Zaczęło się w restauracji od słów: postaw pan wódkę, bo będzie źle. Postawił, ale tego było mało. Zabrali mu portfel i teczkę. Ubłagał ich, by oddali mu chociaż dowód, bo bez dowodu osobistego w PRL-u faktycznie było źle. Jakież było jego zdziwienie, gdy wracając do domu odkrył, że owszem, rabuś oddał mu dowód, ale własny. Teraz Stanisław S. i Henryk S. są już w areszcie. Dzisiaj powiedzielibyśmy gang Olsena. 17 sierpnia 1966 roku Życie Warszawy informuje, że znak ostrzegający przed promieniowaniem znalazł się na pudełkach od zapałek. Bynajmniej zapałki nie są radioaktywne. Chodzi o spopularyzowanie symbolu, bowiem coraz częściej zdarzają się kradzieże lub zaginięcia urządzeń izotopowych. To prawda, dzień wcześniej Kurier Polski pisał o 16-latku z Bydgoszczy, który skradł czujnik izotopowy. Życie dodaje, że w planach jest także wydanie serii znaczków pocztowych, które spopularyzują korzyści, jakie daje stosowanie izotopów, a jednocześnie zwiększą rozpoznawalność znaku ostrzegawczego. Życie informuje również, że flota polskiej żeglugi morskiej powiększyła się o nową jednostkę, motorowiec Kołobrzeg, i liczy teraz 106 statków. Kołobrzeg zwodowano w Bułgarii, a jego dowództwo objęła kapitan Danuta Wala-Skobylińska, czyli słynna kapitan Żaba. Dodajmy, że pani kapitan dyplom uzyskała już w 1962 roku, ale wciąż pełniła funkcję pierwszego oficera i dopiero nagłe zachorowanie kapitana MS Kopalnia Wujek sprawiło, że zgodnie z prawem morskim przejęła dowodzenie, by odprowadzić statek do kraju. Po szczęśliwym rejsie armator uznał, że kobieta jednak może być kapitanem. Wspólnie z Kurierem Polskim zaglądamy jeszcze do dyskoteki w Hybrydach. 17 sierpnia 1986 roku szef stołecznego klubu Sławomir Rogowski mówi: dyskoteki to jednak lepsza propozycja kulturalna dla młodych niż schabowy striptease i grupa Bolter. Przyznaje przy tym, że owszem, w Hybrydach sprzedawany jest alkohol, ale wino i piwo importowane, piwo po 400 zł za puszkę oraz koniak, i sam stwierdza, że nikogo nie stać, by się urżnąć przy takich cenach. Dodajmy jeszcze, że wejściówka kosztowała 5 stówek, statystyczny Kowalski zarabiał 24 tysiące miesięcznie, a Hybrydy to klub studencki. Kurier informuje, że taniej jest w klubie Parki w remoncie, ale coś za coś tam całkiem gratis można dostać w zęby.
0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Przemek Semczuk odkryje przed nami tajemnicę powstawania retrokiosku i zabierze nas na zlot kultowego Fiata 126P. Odwiedzimy też Poznań, Częstochowę i Łódź.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
3: Reklama.
4: Nowe historie, nowe emocje, nowe spojrzenie na operę. Operowe odkrycia. 6. Festiwal Opery Współczesnej zaprasza na dwie prapremiery w Operze Wrocławskiej. 5 września Gen Om. Michała Siłkowskiego. O dążeniu do doskonałości i potrzebie miłości. 26 września i granie z potworami. Mateusza Ryczka. Świat VR spotyka słowiańskie legendy. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu gminy Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
8: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
9: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku.

0: na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Po reklamie.
4: Zabierz RMF Classic na wakacje.

0: One z organ Józefa Strausa w wykonaniu filharmoników wiedeńskich, których poprowadził Lorin Mazel, wcześniej Nikita Magalow, Fryderyk Chopin i Polonez Azdur, opus 53. Heroiczny. Teatr Narodowy poinformował kilka godzin temu, że w sobotę, 15 sierpnia, odszedł jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, Jan Frycz. W mediach i na portalach społecznościowych zaczęły pojawiać się pierwsze wspomnienia, opowieści o Janie Fryczu. Nie znam drugiego takiego aktora jak Janek. Miał w sobie dziwną powagę, dystans, prawdę i tajemnicę, mówi Anna Dymna w jednym z wywiadów. Wielkość aktorstwa Jana Frycza tkwiła w tym, że chodził niestereotypowymi ścieżkami, powiedział pap, reżyser teatralny Krystian Lupa. Dodał, że w jego intuicji tkwiło coś odkrywczego. Jako artysta wgryzał się w życie niesłychanie drapieżnie. Zawsze mu o coś chodziło. Z jednej strony był spragniony miłości przyjaciół i współpartnerów w pracy, a jednocześnie nie był w żadnym wypadku skłonny do kompromisów. Reżyser i scenarzysta Mariusz Treliński podkreślił natomiast w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że Jan Frycz miał w sobie poczucie nieograniczonej wolności. W każdej roli szukał przekroczenia, rozbicia reguł i za każdym razem próbował wywrócić wszystko do góry nogami. Jan Frycz nigdy nie zabiegał o niczyje względy. On po prostu robił swoje. Był kompletnym artystą w każdym calu. Mówił w RMF FM Jan Englert, z którym rozmawiał Michał Krasoń.
1: Uprawiamy zawód, który ma bardzo krótką datę ważności, jeśli chodzi o ocenianie naszej wartości. Wspaniałość tego zawodu polega na tym, że bardzo jest niewymierny, że się wymyka algorytmom. Więc wspominając wielkiego aktora, jakim był Frycz, chciałbym unikać takich stereotypów w rodzaju, jak długo będę pamiętał, jaka rola jego jest najważniejsza. Ważne jest to, że przez kilkadziesiąt lat swojej pracy, nie zabiegając nigdy o niczyje względy, nie starając się zwiększać sobie popularności przez słupki oglądalności czy polubień, jest powszechnie znaną postacią i przez wszystkich kolegów niewątpliwie nie znam nikogo, kto by podważał umiejętności zawodowe Jana Frycza. Był naprawdę wielkim aktorem, był naprawdę inspirującym aktorem. Mówię to jako kolega, ale także jako reżyser, który przecież reżyserował wielokrotnie Frycza. Janek Frycz pracował ze mną nie tylko jako kolega aktor, ale także w relacji reżyser, aktor i dyrektor, aktor. I we wszystkich tych relacjach znajdowaliśmy porozumienie właśnie między innymi dzięki jego niezwykłości, bo wybaczało mu się wszystko, ponieważ był wielki, ponieważ był nieomylny, ponieważ myślał w sposób niecodzienny, ponieważ był, krótko mówiąc, artystą, a nie tym, który się uważa za artystę. Był prawdziwym człowiekiem sztuki, nieudawanym. Dlatego boleść po nim, po jego odejściu, sądzę, będzie przekraczała zwykłe, rutynowe normy odchodzących kolegów. Jan Frycz był równie ciekawy w garderobie, jak na scenie. Był kimś. Kimś, kogo pamięta się i którego będę pamiętał niewątpliwie. Nie zostało mi dwóch tej pamięci, ale Frycza będę pamiętał niewątpliwie. Zostawił po sobie trwały ślad. A to nie jest w jego wypadku nadużycie wynikające z sytuacji, w której jesteśmy, wspominając, bo to jest szczere.

czyli Gonzales i Advantage Points, wcześniej Józef Haydn i Andante z Symfonii Zegarowej. Do godziny 20 na naszej antenie jeszcze afera Thomasa Crowna i włoska robota. Tak kończymy dzisiejsze spotkanie w magazynie wakacyjnym, w którym podpowiadamy, na jakie kulturalne wydarzenia warto zwrócić swoją uwagę w najbliższych dniach, tygodniach, bo dzieje się dużo ciekawie. Żal byłoby cokolwiek przeoczyć. Pamiętajcie, że zawsze dużo ciekawych podpowiedzi znajdziecie na rmfclassic.pl. Dziękuję, do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
8: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
7: To w ogóle możliwe?
8: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.
9: Dla wszystkich, którzy spędzają wakacje na Pomorzu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Dzisiaj będzie o gwiazdach, wróżbach i niewdzięczności. Czasy saskie, a więc panowanie Augusta II Mocnego i jego syna Augusta III w Polsce kojarzą się nam z czasem postępującego upadku. To niekoniecznie zauważali współcześni. Dla nich ważniejsze bywało, że za Augusta III po niezliczonych, wyniszczających wstrząsach wojennych nastał czas kilkudziesięciu lat pokoju. Jędrzej Kitowicz zaczął spisywać swoje obserwacje jako nastolatek. Było to w roku 1743, kiedy, jak czytamy, jakoś ku jesieni pokazała się gwiazda wielka ogromności miesiąca, czyli księżyca, w pełni, z ogonem na kształt miotły, długim i szerokim. Była figury okrągłej, gładkiej, bez promieni dookoła. Jasność miała bystrą, jak w swojej kuli, tak i w ogonie równą. Wschodziła i zachodziła ta gwiazda przez niedziel 6 po zachodzie słońca, równo z miesiącem, czyli tym księżycem, widziana nie tylko na horyzoncie polskim, ale też nad całą Europą, jako o niej zewsząd były uwiadomienia. Za pierwszym swoim zajaśnieniem nabawiła ludzi wielkiej trwogi i rozmaitych prognostyków. Jedni prawili, iż kto się tej gwieździe przypatruje, ten roku nie dożyje. Drudzy, że któryś monarcha europejski umrze. Inni, że będzie wielki głód. Jeszcze inni, że to powietrze nastąpi, czyli zaraza. Inni, że będzie wojna. Ale niespodzianka, jak pisze Kitowicz, tego jednak, co naprawdę nastąpiło, nikt nie zgadł. To jest, było wprawdzie powietrze, zaraza, ale tylko na bydło. A poza tym Polska nie miała szczęśliwszych czasów i podobno więcej takich mieć nie będzie, jak były pod słodkim panowaniem Augusta III. Tak właśnie Jędrzej Kitowicz opisywał owe czasy saskie. Ale już wówczas dostrzegał, że wielu rodaków było odmiennego zdania. Gorzko więc sumował, odnosząc się do późniejszego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Niewdzięczność Polaków wobec Augusta III sprawiedliwie ukarały niebiosa następnym panowaniem.

Tu Radio RMF Classic. RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Przemek Semczuk odkryje przed nami tajemnicę powstawania retrokiosku i zabierze nas na zlot kultowego Fiata 126P. Odwiedzimy też Poznań, Częstochowę i Łódź.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
3: Reklama.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie

0: Dorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
3: Rozpędza chmury. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Monika Maślaniec z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Dzisiaj poniedziałek, 17 sierpnia. Słońce wzeszło o 5:33, natomiast schowało się pod horyzontem o 19:55. Dzień był krótszy od najdłuższego w roku, już ponad 2 godziny, a dokładnie o 2 godziny i 1 minutę. Perseidy wciąż pozostają na niebie, choć ich szczyt już minął. To drobiny materii po komecie Swift-Tuttle, które spalają się w atmosferze z ogromną prędkością, zostawiając krótkie, jasne ślady na niebie. Z kolei planeta Wenus nadal będzie bardzo jasna i dobrze widoczna na wieczornym niebie. Później można będzie wypatrywać Saturna, Marsa i Jowisza. Dzisiejszej nocy Jowisz wraz ze swymi księżycami majestatycznie będzie ozdabiał niebo. Cztery jego największe księżyce, zwane galileuszowymi, można dostrzec już przez zwykłą lornetkę. Na jednej linii zobaczymy Io, później Jowisza, a następnie Europę, Galimedesa i Kalisto. Zostały one odkryte przez włoskiego uczonego Galileusza w 1610 roku. Dzisiaj wiemy o nich znacznie więcej. Księżyc Europa jest pokryty grubą warstwą lodu, pod którą znajduje się globalny ocean ciekłej wody. Uważa się go za jedno z głównych miejsc poszukiwania życia pozaziemskiego. Galimedes to największy księżyc Jowisza oraz całego Układu Słonecznego. Jest nawet większy od planety Merkury. Jako jedyny naturalny satelita posiada własne pole magnetyczne. Księżyc Io jest najbardziej aktywnym wulkanicznie ciałem w Układzie Słonecznym. Natomiast Kalisto to niezwykle ciemne, lecz stabilnie geologiczne ciało. Są jednak planety w naszym Układzie Słonecznym, które nie mają żadnego księżyca. Należą do nich dwie planety wewnętrzne – Merkury i Wenus. Jak pamiętamy, bliźniacza siostra Ziemi Wenus jest widoczna tuż po zachodzie Słońca, natomiast Merkury przed jego świtem. Tą najbliższą Słońcu planetę jako pierwszy przez lunetę zaobserwował odkrywca księżyców Jowisza, Galileusz, w 1610 roku. Jeżeli jednak nie mamy lunety czy teleskopu, do obserwacji tych obiektów zachęcamy, aby spojrzeć w niebo i sprawdzić, czy faktycznie uda się je odróżnić gołym okiem od gwiazd, które z kolei mrugają do nas przez cały czas. Pogodnego nieba i udanych obserwacji.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Pamiętała, że matka jadała z osobnych naczyń, tylko dla siebie przeznaczonymi sztućcami, i że nigdy, odkąd zachorowała, nie pocałowała swoich dzieci. Maria czasem kładła głowę na jej kolanach, a ta powoli, delikatnie gładziła włosy córki. To wszystko. Więcej czułości nie było. Zosia tyfusem zaraziła się od jednego z gimnazjalistów. Bronisława była tak wyniszczona chorobą, że nie poszła na pogrzeb córki. Siłą nieomal powstrzymywano ją od bytności na pogrzebie, wspominał brat Marii, Józef. Z okna drugiego piętra kamienicy patrzyła, jak odprowadzają trumnę na powązki. Był marzec 1876 roku. 2 lata i 2 miesiące później Józef lat 15, Bronia 13, Helena 12, Mania prawie 11, nazywana też Anciu Pęcio, stoją przy łóżku matki. Bronisława Skłodowska błogosławi dzieci znakiem krzyża. Umiera nazajutrz, 9 maja 1878 roku, w wieku 42 lat. Tamtego dnia Maria siedziała w kącie pokoju i gorzko zalewała się łzami, nie dając się pocieszyć. Wspominała po latach siostra Helena Skłodowska-Salaj. Teraz, w 1906 roku, po śmierci Piotra, Maria zachowuje się tak, jakby jej organizm wytwarzał ciała obronne. Przy pierwszym sygnale, że zbliża się coś smutnego, zamyka się. Jak to możliwe, pytają niektórzy, że jest jak nieożywiony posąg, automat? To już nie było tylko przygnębienie i melancholia ostatnich lat, ale zimny spokój, który był wręcz przerażający, wspominała siostra Bronia. Maria powtarza, że wszystko, co się zdarzy, trzeba przyjąć z godnością, bo człowiek w cierpieniu nie staje się lepszy. Ta fotografia. Datę pogrzebu Piotra Curie, 21 kwietnia 1906 roku, miejsce cmentarz w Sceaux i godzinę w 2:30 po południu utrzymywano w tajemnicy do ostatniej chwili. Śpieszono się, by uniknąć oficjalnego państwowego pogrzebu.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
0: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
5: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
6: Sanostol.
5: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
6: Sanostol?
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.
9: Prognoza na jutro.
10: We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu na południowym wschodzie, wschodzie oraz północnym wschodzie i po Morzu Gdańskim. Również możliwe jutro burze. Temperatura maksymalna we wtorek od 16 na wschodzie i Podhalu do 19-20 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze Polski.
11: Bujaj w obłokach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
0: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Po reklamie. Na gorącą letnią noc. Zmysłowa muzyka w

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Przemek Semczuk odkryje przed nami tajemnicę powstawania retrokiosku i zabierze nas na zlot kultowego Fiata 126P. Odwiedzimy też Poznań, Częstochowę i Łódź.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
3: Reklama.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
3: Po reklamie.
0: Bory, lasy, góry, wakacje na łonie natury.

0: Ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości, tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle.
1: I po cóż te spiekła duchy?
0: Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka?
1: Gdzie muzyka?

Dla wszystkich, którzy wypoczywają na Mazurach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Ale o dziwo mecenas się zgodził. Trochę byłem w szoku. Chyba się już spotkaliście. Normalnie odsyła wszystkich z kwitkiem. Zwłaszcza o tej porze.
2: Skołowana Lena nie wiedziała, co myśleć. Skoro prawnikiem rodziny jest brat Gubernatisa, to mieszka razem z Noa w tym domu. Nie potrafiła też zrozumieć, dlaczego ochroniarz odsyła ją do innej kancelarii. Wcześniej nie zastanawiała się nad tym, ale teraz dotarło do niej, że Noa faktycznie nie wykonał żadnego telefonu. Nie zawiadomił rodziny o zatrzymaniu. Skąd jego brat wiedział, w której komendzie go szukać? Im dłużej o tym myślała, tym bardziej była pewna, że coś tu śmierdzi. Za wszelką cenę chciała wejść do środka i to wyjaśnić.
1: Proszę za mną.
2: Z rozmyślań wyrwał ją ochroniarz. Spojrzała na niego, ale nic więcej nie powiedział. Minę miał nieodgadnioną i była pewna, że nie traktuje jej jakoś szczególnie wrogo. Po prostu wykonywał swoje zadania. Taką miał pracę. Poprowadził ją niewielką alejką, zapewne bocznym wejściem. I na pulpicie między gęstym listowiem wpisał kod, który przykrył dłonią, chociaż starała się go podejrzeć. Magnetyczny zamek kliknął, a drzwi twierdzy de Gubernatisów stanęły przed nią otworem. Wyglądało na to, że strażnik nie pójdzie z nią, bo zatrzymał się w miejscu i dorzucił, jakby chciał dodać jej otuchy.
1: Proszę iść cały czas prosto. Mecenas po panią wyjdzie.
2: Przekroczyła próg i jej oczom ukazał się współczesny pałac. Inaczej nie dało się nazwać tej budowli. Trzykondygnacyjna, monstrualna bryła z podjazdem w kształcie okręgu z rondem wysadzanym białymi kwiatami. Plus dwa boczne skrzydła usytuowane prostopadle do budynku głównego utrzymane były w nowoczesnym stylu. Lenie zdawało się, że znajduje się przed nową wersją zamku Rothschildów. Z przodu hol był całkowicie oświetlony, jakby czekano na gości, ale pozostałe części rezydencji spowijała ciemność. Lena pojęła, że to na jej cześć zaplanowano światła na schodach wejściowych. Jakiś czas stała nieruchomo, poddając się oszołomieniu. Wreszcie na jej powitanie wyszedł mężczyzna w spranych dżinsach i granatowym polo. Na nogach miał zwykłe wansy, ale reszta jego garderoby z daleka śmierdziała gotówką. Poznała go od razu, chociaż ostatnim razem nosił garnitur i mimo wysokich zakoli na głowie zamiast tej imponującej blond grzywy u Noa wydał jej się teraz łudząco podobny do brata. Nie rozumiała, dlaczego wcześniej tego nie dostrzegła.
3: Aleksander de Gubernatis wyciągnął do niej dłoń, kiedy wspięła się po schodach.
2: Tknęło ją, że wtedy wcale się nie przedstawił. To dlatego miała prawo być w błędzie.
1: Nie spodziewałem się, że tak szybko znów się spotkamy, Leno.
2: Mów mi, Alek. Wbił świdrujące spojrzenie w jej zniszczoną czapkę z daszkiem, jakby chciał podejrzeć, co znajduje się pod spodem.
3: Tak przy okazji, ładnie ci w jasnych włosach. Jesteś fotogeniczna.
2: Cieszę się, że jesteś na bieżąco z działaniami policji. Mruknęła, starając się ukryć irytację, że nawiązał do konferencji prasowej, która była jej osobistą porażką. Nie chciała wcale przechodzić z nim na ty i nie podobało jej się, że tak szybko skrócił dystans.
1: Po prostu mam w biurze telewizor, rzucił. A w telefonie media społecznościowe.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: mówi Edyta Górniak. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
1: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów